0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refleks.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

to jest Melo Ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
2: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
4: Tegoroczne wakacje na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich przejdą do historii. Najpierw chłodny i deszczowy lipiec, potem wietrzny sierpień, ale były też dni pełne słońca i iście śródziemnomorskiej atmosfery. Krótko mówiąc, pogoda pokazała nam tego lata wszystkie swoje oblicza. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Mokry temat.
4: I choć meteorologia to przecież czysta nauka, momentami można było odnieść wrażenie, że nad Mazurami dzieje się coś niemal paranormalnego.
5: Byli zaskoczeni nawet sami do siebie, nam to opowiadali, że siedzą i mówią, słuchajcie, mówię, kurczę, jakiś pociąg jedzie? Takie odczucie tego wiatru.
4: Wyjący wiatr? Taki...
5: Tak, wyjący wiatr. Rzeczywiście, kiedy się podnieśli ponad trzciny, zobaczyli, co się dzieje, że idzie jakaś ściana czegoś białego i ten potężny huk.
4: Były na przykład dni, podczas których najbardziej doświadczeni z niepokojem patrzyli w niebo, sprawdzali prognozy i zastanawiali się, co się wydarzy za chwilę. Niestety były też dramaty i wydarzenia, o których mówiła cała Polska. I choć osobiście zdecydowanie wolę, kiedy o naszym pięknym regionie mówi się w kontekście udanego wypoczynku, to nie da się uciec od pytań o bezpieczeństwo. Gdzie zatem leży ten złoty środek między wakacyjną beztroską a rozsądną kalkulacją ryzyka? Jak korzystać z Mazur, nie tracąc czujności? I czy doświadczenie na wodzie wystarczy, kiedy pogoda potrafi się zmienić w ciągu kilkunastu minut? O tym wszystkim wasz i mój gość Dariusz Szluma z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Tutaj przed rozmową pan zdradził, że w lipcu jeszcze nie, natomiast już w sierpniu pan z bliska obserwował, bo z daleka raczej obserwowaliśmy wszyscy, jak to wyglądało. No i co widać na tych mazurskich jeziorach w tym sezonie turystycznym?
5: No tak, moglibyśmy też zadać pytanie, jak to wyglądało ze strony tych obserwujących, niezwiązanych z naszą działalnością, czyli służbą. No bo dla nas każda reakcja to jest czyjeś nieszczęście. Albo w postaci sprzętu, i daj Boże, że tylko sprzętu, albo w postaci utraty zdrowia, a także no i niestety nie obeszło się bez tego, że i życia.
4: No właśnie, bo są takie sytuacje, które z pozoru wydają się nie takie mocno ryzykowne, natomiast kończą się nieszczęściem, prawda? A to ktoś sobie wyszedł z łódki, nie wiem, powiedzmy za potrzebą, a to jakiś nieuważny krok po alkoholu.
5: Tak, to co my mówimy od zawsze, od wielu lat, my w sensie związani z wodą i wydawałoby się, że wszyscy, czy wypoczywający, czy żeglarze, czy motorowodniacy, czy w ogóle turyści, o tym, że woda to jest żywioł. To jest żywioł. I kiedy na niej chcemy wypocząć, to musimy adekwatnie do tego podejść, żywiołu, czyli przygotować się do tego wypoczynku. Nie na zasadzie hura, mam wakacje, jadę i będę robił, hulał i nic ma prawo mi się nie stać. No nie. Woda, czyli żywioł, bardzo szybko weryfikuje i umiejętności, i to, że się znaleźliśmy na tej wodzie. I nasza brawura, nasze takie lekkomyślne podejście, oczywiście czasem zdarzają się sytuacje losowe, tego nie unikniemy. Dobrze, jak się kończy na stratach materialnych, ale no, życie pokazuje, że niestety to się kończy też utratą życia.
4: Jaki był ten sezon? Co pan zauważa, co mówią koledzy?
5: Z naszej obserwacji wynika, że jest stosunkowo mniej wypoczywających nad wodą. To po pierwsze. Głównie następowała i następuje kumulacja w weekendy, Pewnie to też wynika z tego, że te drogi są lepsze, łatwiej dojechać, można szybciej dojechać. Więc jakby w weekendy zaobserwowaliśmy, że tej pracy zdecydowanie było więcej. Ta mniejsza ilość ludzi w stosunku do poprzednich sezonów nie przekłada się na to, że jest mniej zdarzeń.
4: To myślę, że jest dobry moment, żeby porozmawiać o tych statystykach. Jak to wyglądało właśnie w lipcu i w sierpniu?
5: Tak, no my podkreślę, że my nie kończymy sezonu, mimo że to jest ostatni dzień wakacji. Dla nas sezon dalej trwa. Pracujemy cały rok na okrągło, każde dni tygodnia do końca roku i na okrągło, tak? Więc na dzień dzisiejszy nasze statystyki zamykają się w interwencji 320 na dzisiaj, tak? W ciągu tych 32 interwencji udzielono pomocy ponad 738 osobom. To dużo. To rzeczywiście jest dużo. No i oczywiście 5 zgonów na tą ilość ludzi wypoczywających, która była mniejsza w stosunku do poprzednich, to dalej one są. Ale można by, oczywiście każdego życia szkoda i na tym bolejemy, że nie udało się uratować tych ludzi, ale przy tej ilości wypoczywających to jest niewielki procent. Umówmy się. I przy tym podejściu też ludzi i żywiołów i tej pogody, która jest no taka bardzo nieprzewidywalna, mało stabilna i ona często to szybko weryfikuje te nasze takie lekkomyślne i braworowe podejście. To są statystyki tylko interwencji stricte moprowskich, czyli ratownictwa wodnego. Tutaj należałoby jeszcze oczywiście dodać interwencje wodnych karetek, które też działają na terenie szlaku jezior mazurskich, tak? Więc tutaj jakby ta liczba może nie jest stricte 50-50, ale tych działań medycznych również, powiedzmy, że może było drugie tyle, tak? I tam więcej ludzi też trafiło do hospitalizacji w związku z diagnozą, którą przeprowadzali ratownicy medyczni na tych łodziach. Także to, ta liczba tutaj się też jakby powiększa, tak? I jakie zdarzenia? No przekrój tych zdarzeń rzeczywiście jest no, naprawdę bardzo duży. Począwszy od drobnych skaleczeń, jakichś drobnych urazów, czy poprzez strach, który wynikał z tego, że zaczynało bardzo mocno wiać, a było w tym roku tych dni rzeczywiście takich, których ten wiatr no, dawał do wiwatu, bo 100-120 na godzinę, 8 boforta, 10 boforta, to już są warunki naprawdę no, wymagające i bardzo trudne, jeśli chodzi o śródlądzie. No i kończywszy na tym, w związku z tym, że ten ruch motorowodny bardzo mocno się rozwinął w tej chwili na szlaku jezior mazurskich. Nie mówię tutaj tylko już o łodziach motorowych, ale w tym roku zaobserwowaliśmy i koledzy to też potwierdzili, że bardzo dużo skuterów wodnych, które no, nie korzystają z uroku wiatru, tylko ze swojej mocy, które są też bardzo ogromne. I teraz to połączenie stosunkowo niewielkich akwenów, mimo że jeziora są duże, ale zagęszczenie, ilość tych przepływających jednostek z różnymi umiejętnościami, jeśli chodzi o prowadzenie, no skutkuje tym, że bywały wypadki śmiertelne, tak? My nie wiemy, z czego to wynika, chociaż ja sam lubię, jestem motorowodniakiem również, sam pływam i na skuterach także, więc ten skuter, jak robi jakieś ewolucje dla tego prowadzącego, wydawałoby się fajne i dające mu jakąś adrenalinę, no to jest to ogromną przeszkodą dla tych, którzy wypoczywają obok nas, tak? I to krążenie wokół plaż, albo często w bezpośredniej kontakcie z plażą, gdzie niesforność wypoczywających jest też taka, że potrafią wypłynąć poza plażę i ten szalejący skuter, czy motorówka, ale skuter, no bo to są duże prędkości, no często nawet nie widzą tych osób, tak? I to się też może skończyć tragicznie. Kończywszy na tym, że te szybkie maszyny, one w ciągu tam 4 sekund potrafią rozwijać duże prędkości, zagęszczenie tych wszystkich jednostek pływających, brak opanowania takiej maszyny, no, kończą się tragicznie. No, pewnie wszyscy słyszeli o tym 16-letnim chłopcu, który niestety w wyniku zderzenia poniósł śmierć na miejscu.
4: Czy to są tylko skuterowcy, czy na przykład żeglarze, którzy gdzieś tam, powiedzmy, taką dosyć pochopną decyzję podjęli o tym, że wypłyną mimo tej niesprzyjającej pogody? Były takie sytuacje?
5: Tak, oczywiście były takie sytuacje. Nawet my mieliśmy informacje od właścicieli czarterów. No to jest jakieś takie no, nieszanowanie własnego zdrowia i życia. Ja rozumiem, że zaplanowaliśmy urlop, że chcemy na tym urlopie wypocząć, ponieśliśmy jakieś związane z tym koszty, No ale jeśli ktoś mówi, czyli miejscowy człowiek, często miejscowy człowiek, znający warunki i możliwości, przy ostrzeżeniach, które wystawia IMGW, dość bardzo precyzyjne, aczkolwiek cały czas jest to tylko prognoza pogody, trzeba to też mieć na uwadze. Przy naszych prośbach i ostrzeżeniach, żeby jednak sobie pozwolić na ten czas odpuszczenia i zobaczyć, jak ta pogoda się rozwinie, no to wypływają. Nawet do tego stopnia i to jest takie niezrozumiałe też dla nas ratowników, że no, ci ludzie czarterujący tą jednostkę mówią, to proszę mi zwrócić za dzień niepływania. Kiedy właściciel mówi, słuchajcie, przeczekajcie ten moment, bo coś się tam rozwija, popłyniecie za 2 godziny, 3-4 albo na drugi dzień i będzie bezpiecznie dla was, tak?
6: No więc jakby od tego człowieka, właściciela czarteru zależała pogoda, o tak.
5: Dokładnie tak, więc tutaj jakby to nie wynika z tego, że my chcemy zakazać, absolutnie, no jesteśmy od tego bardzo dalecy, tak, no po to jest ta woda, po to nad wodą człowiek super wypoczywa się, relaksuje i regeneruje również, więc te wszystkie systemy ostrzegania, informacje, jeśli chodzi o pogodę, czy z naszej strony od ratowników, czy innych służb, no to są tylko po to, żeby przestrzec i zapobiec ewentualnie jakimś nieszczęściom, niepowodzeniu, tak? No lepiej jest skończyć tygodniowy czy dwutygodniowy rejs, czy pływanie na wodzie
6: z fajnymi
5: wspomnieniami, a nie z traumą i tragedią, często do końca życia, nie? Mhm. Nie jesteśmy tylko my i tylko my, tylko ten właściciel, tak? No to z troski o sprzęt pewnie tak, ale też bardziej o to, żeby wrócili ze wspomnieniami, podziękowali, bo super, fajnie, przyjedziemy za rok i tak dalej, tak? No to są wartości, które jakby oferują nam nasze kochane Mazury, ale jeśli my będziemy to wszystko lekceważyć i no, nie, wychodzić z założenia, że nam prawo ma nic się nie stać, no to niestety.
6: Myślę, że to są takie sytuacje, w których pewnie nawet każdy, kto tego słucha, nie za bardzo widzi sens i logikę, natomiast to może już zostawmy. Czy są takie miejsca na szlaku, może północ, może południe, które rzeczywiście generowały jakby więcej tych zdarzeń?
5: Tak, zaobserwowaliśmy i to od wielu lat nawet obserwujemy, jeśli chodzi o pogodę, że te duże zbiorniki, czyli wielkie, typu Śniardwy, typu Niegocin, który jest dużym jeziorem, tak? No jakby gdzieś tą pogodę tak odsuwały w okolicy brzegu, gdzieś to krążyło. Natomiast mniejsze zbiorniki, no, na północy na przykład bardzo dużo się działo, tak? Czyli Mamry, Święcajty, no tam dwukrotnie czy trzykrotnie w tym roku były takie zjawiska pogodowe, które rzeczywiście, no, przyprawiały nas o jeżenie się włosów na głowie, ale one...
6: Co się działo? Bo to tak, my to widzimy na przykład z tarasu, że trzeba zdjąć kwiatki, bo latają. I ja zawsze mam tak, jak widzę już te kwiaty, że trzeba je zdjąć i myślę sobie, jak tutaj jest grubo, to tam jest już naprawdę hardkor. I czy tak jest? Czy to jest prawda? Co tam się dzieje?
5: Tak, rzeczywiście. Jeśli w mieście zwracamy uwagę i reagujemy, no to proszę sobie wyobrazić teraz, co się dzieje na otwartej przestrzeni, gdzie wiatr nie ma żadnej przeszkody. Tak? Czyli tam się naprawdę mocno rozpędza i nawet ratownicy z naszej stacji w Skłodowie, będąc na dyżurze, w gotowości, oczekiwaniu, przy jednym z takich dni, kiedy to się zaczęło, oni sami byli zaskoczeni, nawet sami do siebie nam to opowiadali, że siedzą i mówią, słuchajcie, mówię, kurczę, jakiś pociąg jedzie? Takie odczucie tego wiatru.
6: Wyjący wiatr? Taki?
5: Tak, wyjący wiatr. Rzeczywiście, kiedy się podnieśli ponad trzciny, zobaczyli, co się dzieje, że idzie jakaś ściana czegoś białego i ten potężny huk, tak?
6: No to... Nie można tego jeszcze nazwać białym szkwałem?
5: No nie. No to wyjątkowe zjawisko. To się nie pojawia tak znikąd. Chociaż obserwowana była nawet na zdjęciach, na filmikach gdzieś mamy, że rzeczywiście jest różnica między wodą a tą przestrzenią lasu, tak? Taki biały pas unoszonej tej wody. No przy tej prędkości wiatru to rzeczywiście podrywa tą wodę i niesie taką smugę czegoś białego. Ale to zjawisko białego szpału to rzeczywiście, no można by się tu rozpisywać i tak dalej, i tak
6: ale
5: dalej.
6: Ale chyba była też taka sytuacja, pamiętam, że jednego dnia była rocznica białego szkwału, a następnego dnia rzeczywiście tak. Się, można powiedzieć, tak. Brzydko ta pogoda odpaliła, prawda?
5: Tak, dokładnie tak. Dlatego też mówimy i my mając codziennie kontakt z synoptykami, którzy nadzorują tutaj pogodę na naszym terenie. Oni sami mówią, że pogoda jest oni, którzy mają na co dzień narzędzia do obserwacji tej pogody i wnioskowania, co się może zadziać, i stąd ta prognoza, podkreślam, powstaje. Oni sami mówią, że ona jest bardzo nieprzewidywalna, więc teraz my, nieznający, no to tym bardziej powinniśmy nabrać pokory, jeśli ktoś, kto na tym się zna, mówi o ostrzeżeniach,
7: że nie wie, jak to będzie.
5: Albo nie wie, tak? A mimo wszystko stara się jakoś przewidzieć, no to dla kogoś takiego, jak ktoś, kto chce wypocząć, czy skorzystać z tej pogody, to powinien brać to pod uwagę.
2: Waszym i moim gościem był ratownik MOPR Dariusz Szluma. Sezon jeszcze się nie skończył, dlatego już niebawem na naszej antenie garść protipów, jak wypoczywać na wyjeździe, aby zostały po nim tylko piękne zdjęcia i fantastyczne wspomnienia. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
8: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
9: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
10: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
2: Krajowa szesnastka na Mazurach wciąż budzi wielkie emocje. Gdzie powinna przebiegać, żeby mieszkańcy, samorządowcy, ekolodzy i branża turystyczna byli zadowoleni? Jak się okazuje, pogodzenie interesów tak wielu stron wcale nie jest proste. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: A teraz Ryn!
2: W tym wydaniu zabieram Was do malowniczej miejscowości nad jeziorem. To niewielkie miasto, ale z dużymi ambicjami. Jaki jest budżet Rynu i dlaczego właśnie tutaj mocno trzeba postawić na kulturę? O tym dziś porozmawiam z burmistrzem Rynu Jarosławem Filipkiem. Ale na początek będzie o trwających w mieście pracach drogowych.
11: Remontujemy w tej chwili ostatnią z dróg ulicę Zamiejską wspólnie z powiatem, natomiast składamy nowe wnioski. I mam nadzieję, że kolejne dofinansowania trafią i będziemy to robili no już wtedy na drugi rok. W tej chwili została nam ulica Zamiejska i tam skupiamy się, żeby to zakończyć.
12: Jeżeli chodzi o nabrzeże Jeziora Ryńskiego, to któż go nie kojarzy? I tam też zmiany. I zmiany, które trwają, i zmiany, które jeszcze będą. Jak to wygląda?
11: Tak, na nabrzeżu musieliśmy coś zrobić, zmienić ze względu na otoczenie, które mamy tu piękne. Otoczenie zamku, jak widać w tej chwili jest, urząd zmieniany jest, przygotowywany na taki widok, który nie będzie kolidował z widokiem zamku, tego młyna, który tam w tej chwili mamy w zasięgu wzroku. No i trzeba było coś zrobić z tymi stoiskami. One uroku nie dodawały, więc postanowiliśmy wybudować takie domki, które wydzierżawiliśmy dla przedsiębiorców. No i w tym roku jeszcze mamy w planach, już został ogłoszony przetarg, kolejne dwa postawić. Chcielibyśmy ten brzeg zagospodarować trochę inaczej, jak to jest w innych miejscowościach.
12: Czyli przede wszystkim właśnie porządek i dla oka, ale też pewnie też praktycznie.
11: Praktycznie, ale oczywiście taki ład przestrzenny, bo jak się spojrzy od strony jeziora, to my mamy kilka poziomów. Ten pierwszy poziom nad jeziorem, później drugi poziom to jest urząd, który słabo wyglądał, teraz już nawiązuje młyn. No i trzeci poziom to jest zamek. Więc wszystko trzeba w jakiejś ładzie uporządkować, ale też wygoda. Po prostu czym innym jest prowadzenie jakiejś działalności w przyczepie pod namiotem, a czym innym jest porządny, wyposażony domek, gdzie mamy wszystkie wygody.
12: Jak pan ocenia ten sezon turystyczny? Ruch w Rynie, pogoda zaszkodziła czy pomogła? No to może sobie pomogła sytuacja na świecie, bo to różnie mówią.
11: No właśnie z tą sytuacją różnie, ale pogoda z reguły gra pierwsze skrzypce. No i lipiec był słabszy, to było widać na ulicach, ten lipiec był zimny, chłodny, było dużo opadów czy deszczu, więc on był słabszy. Ale już w sierpniu było lepiej, więc ja bym go ocenił, że porównywalnie do roku poprzedniego.
12: Ci, co mieli zarobić, zarobili.
11: No mam nadzieję, że tak. Oczywiście na podsumowanie przyjdzie czas. Ja na razie mogę się wypowiadać co do obserwacji, ile osób widzieliśmy, ile w marynie jachtów zacumowało, więc myślę, że on będzie na podobnym poziomie, może trochę lepszy, może trochę gorszy, ale niestety nie był tak dobry jak chociażby ten rok po pandemii, którą mieliśmy, gdzie gdzie no, ludzie masowo przyjeżdżali, wyjeżdżali, było ich naprawdę.
12: Tak, byliśmy wtedy bardzo patriotami, jeżeli chodzi o turystykę.
11: Dokładnie,
7: nie
11: tak.
7: Było wyboru.
11: nie było wyboru, ale to dobrze z naszego punktu widzenia. Przyjeżdżało do nas dużo osób, nie tylko do nas, no po prostu to był rok wyjątkowy.
12: Panie burmistrzu, jak patrzymy na Ryn i w zasadzie przejeżdżamy, to zawsze są te same wnioski. Czy jest się kierowcą, czy pasażerem, że szkoda, że nie ma drogi gdzieś obok? Czy jest planowana jakaś obwodnica? Jest potencjał na to, żeby rozwiązać ten problem, bo ta droga wiodąca jest jaka jest, każe chyba mi.
11: No dokładnie tak. Z samej jako takiej obwodówki no nie ma gdzie poprowadzić, bo mamy jeziora, ale mamy w planach, no nie my, tylko państwo ma w planach budowę tej szesnastki. Teraz są procedowane dwa odcinki. Jeden przez Ryn, drugi przez Mikołajki.
12: No i co kibicuje burmistrz Rynu?
11: Niestety ten przez Ryn mi się nie podoba. Nie dlatego, że mam coś przeciwko szesnastce, bo gdzieś ona musi biec. Ja widzę miejsca, gdzie w Rynie mogłaby przebiegać. Natomiast ona w niefortunnym miejscu jest przeprowadzona u nas na terenie gminy. Bo,
12: przez co przebiega?
11: No właśnie przejeżdża przez Rybical, Mrówki, Skorupki, gdzie to są miejscowości, które najlepiej, najładniej się rozwijają turystycznie. Największe połacie lasu będą wycięte, więc moim zdaniem trochę nieszczęśliwie. Dlatego z mojego punktu widzenia lepiej jakby poszła ta szesnastka przez Mikołajki, bo i tak zjeżdżamy na węzłach. Nie mamy możliwości inaczej wjechać czy zjechać z tej drogi szybkiego ruchu. A między węzłami jest 5 kilometrów, więc z punktu widzenia naszego, moim zdaniem lepiej by było, żeby to poszło tam, bo tam są lepsze możliwości. No ale oczywiście zobaczymy. To jest procedowane.
12: Więc... Burmistrz Mikołajek woli odwrotną.
11: Dokładnie
12: sytuację,
11: tak. Tu się nie zgadzamy. Tutaj się nie zgadzamy, ale cóż, no nie walczymy ze sobą, przedstawiamy argumenty i mam nadzieję, że... To znaczy ja jeszcze raz podkreślę, ja uważam, że szesnastka powinna powstać. Ja tylko mówię o wariancie, który powstał dlatego, że nikt z samorządowcami nie konsultował. Żeby na którymś etapie przeprowadzono konsultację, myślę, żeby nie było takich problemów, moglibyśmy znaleźć odcinek, nawet taki, który by prowadził bliżej Giżycka, bo wiemy doskonale, że Giżycko trochę zostało z boku.
12: Właśnie, a można tak było stoimy to zrobić. I patrzymy, a my...
11: No dokładnie tak. A można było to zrobić. A wystarczyło z nami porozmawiać, bo jakby droga gdzieś u nas bardziej na północ może przebiegała, nie byłaby tak problematyczna, konfliktowa, a przebiegałaby blisko Giżycka i połączyłaby wszystkie inne miejscowości, które no też potrzeba takiej szesnastki.
12: Wiesz, ktoś zapomniał o idei samorządu, prawda? Że on tutaj jest najbardziej. Realne problemy to tutaj są, w samorządach.
11: Dokładnie i tak naprawdę to my wiemy, tak? Oczywiście musimy się dogadać, bo może ten przebieg, który ja bym zaproponował, nie byłby akceptowalny dla innej gminy, ale trzeba o tym rozmawiać. Nie można narzucić z góry jakiejś propozycji i musicie się zgodzić, a później krytykować nas, że mówimy, że no nie, to nam nie pasuje i próbować nam wcisnąć, że jesteśmy przeciwko budowie szesnastki. Nie, to nie jest prawda. Po prostu nikt z nami nie konsultował, no i teraz będziemy musieli przyjąć któryś z wariantów.
12: Panie burmistrzu, jak idzie realizacja tegorocznego budżetu? Jak po maśle, czy gdzieś tam jakieś zmiany były?
11: Nie, myślę, że idzie sprawnie. Wszystko, co żeśmy zaplanowali, praktycznie realizujemy.
12: Największa inwestycja tego roku?
11: No, największa to teraz ten urząd, który remontujemy. Oczywiście ona, takich podobnych było kilka, ale to jest największa i ze względów finansowych, ale oczywiście ze względów wizerunkowych również.
12: Jaki jest budżet Rynu?
11: Budżet Rynu jest plus minus 40 milionów złotych, zależy. Mieliśmy już, jak były inwestycje...
12: Rekordowcze.
11: Mieliśmy pod 80 milionów, ale to wtedy było bardzo dużo inwestycji bardziej dofinansowanych, czyli na poziomie 90-80%. Niestety,
12: ale też wkład trzeba mieć. Prawda?
11: Trzeba mieć, dokładnie tak, ale my mamy bardzo dobrą sytuację finansową. Na przykład na ten właśnie okres, w którym mówię, gdzie budżet był rekordowy, pozyskaliśmy pożyczki z Unii Europejskiej, które są na poziomie 0, góra 1%, jeszcze umarzalne, więc no nie robi to jakichś wielkich skutków dla naszego budżetu, a wiele inwestycji udało się zrobić.
12: No i kultura tętni życiem. Ja tutaj może z panem burmistrzem nie rozmawiam, natomiast Dom Kultury, Ośrodek Kultury, przepraszam, bo w każdej gminie, w każdym, no tak, w każdej miejscowości trochę inaczej, tętni życiem.
11: Tętni życiem i to był warunek pierwszy, który postawiłem pani dyrektor, przyjmując ją do pracy, że no ma się dziać, bo my mamy niestety w Rynie, niestety czy stety, mamy mieszkańców, ale mamy również turystów i musimy coś im zapewnić. Dlatego mam nadzieję, że to widać, że staramy się organizować różnego rodzaju kulturalne wydarzenia, zarówno latem, ale i w okresie zimowym, jesiennym, wiosennym. Uruchomiliśmy chociażby kino.
12: Właśnie, to też jest fenomen, można powiedzieć, w skali tutaj regionu.
11: To znaczy, myślę, że kino...
12: No Łabędź. No.
11: Dokładnie, to jest historyczne, bym bardziej powiedział. Kiedyś mieliśmy w Rynie, w trochę w innym miejscu, te kino, no ale z różnych powodów, no wiadomo, frekwencyjnych zostało zlikwidowane, ale jednak nie do końca się z tym zgadzam, bo oczywiście ono dochodów nam nie przyniesie, nie zbilansuje
12: ale
11: się na zero.
12: Czy zawsze ma chodzić o pieniądze?
11: Ale właśnie, pieniądze są ważne, ale może nie najważniejsze. Uważam, że naszym mieszkańcom należy się to kino i bardzo mi na tym zależało. Jak już żeśmy uzbroili ten nową salę widowiskową, no to brakowało nam kina. Notabene udało się dosyć duże dofinansowanie pozyskać na te kino, więc mieliśmy możliwość utworzenia i to jest takie jak gdyby dopełnienie tego, co robimy, co organizujemy, co przygotowujemy i teraz mamy taką ofertę dodatkową i uważam bardzo ważną.
12: No i można powiedzieć, że tak w porównaniu do innych zdecydowanie większych miejscowości w regionie, to ta sala widowiskowa robi wrażenie.
11: Robi wrażenie, jest, zawsze można powiedzieć, że mogłaby być większa, ale ja bym sobie życzył, żeby tą, którą mamy, zapełniać w 100% i będzie już idealnie, ale tak, mamy, sama sala, wybudowaliśmy ją bodajże w 2020 roku, ale to była goła sala, trzeba było ją uzbroić, więc nie żałowaliśmy pieniędzy w porządne nagłośnienie, w porządne oświetlenie, bo to procentuje, bo wtedy inne doznania, inni ludzie, zespoły przyjadą, które mają większe wymagania, tak? No do nas, powiem szczerze, nie mamy problemu z zaproszeniem jakichś naprawdę ważnych wykonawców, którzy pokażą coś pięknego. Mamy i teatr, mamy i muzykę, mamy, no jak wspomniałem, kino, mamy wewnętrzne wydarzenia. Także mam nadzieję, że ta sala spełni, ja wiem, że ona spełnia nasze oczekiwania, ale mam nadzieję, że nasi mieszkańcy też. No będzie kwitła, będzie się rozwijała. Siedzimy już z panią dyrektor, myślimy, co tu zrobić dalej na następnym roku.
12: Pewnie jeszcze pogadamy o tej kulturalnej jesieni i zimie, bo to już tuż tu się wydaje, że zielono, ale to ten czas bardzo szybko leci.
11: No bardzo szybko leci i tak naprawdę nie ma czasu, jeżeli chcemy organizować cokolwiek na podobnym poziomie, to już w tym roku już mamy pewne umowy podpisane na drugi rok, mamy pewne wydarzenia zaklepane, no bo już w styczniu może być za późno, więc już siedzimy, już myślimy.
12: Kasę trzeba przygotować.
11: A no najważniejsza kasa, bez kasy się nic nie zrobi, także kasę trzeba przygotować i trzeba wiedzieć ile.
12: I jak i właśnie skąd.
11: I skąd.
12: Żeby właśnie nie było później jakichś niedomówień. Dziękuję serdecznie za rozmowę, to był pan Jarosław Filipek, burmistrz Rynu. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
11: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam i do usłyszenia.
1: To warto wiedzieć.
6: A skoro już jesteśmy w Rynie, to warto przypomnieć, że jakiś czas temu odbyła się tu trzecia edycja PARP Future Camp. Na Mazurach spotkali się młodzi twórcy startupów, inwestorzy i eksperci. W Rynie rozmawiali o tym, jak swoje innowacyjne pomysły przekuć w realne biznesy. Były warsztaty, debaty i rozmowy z inwestorami. Cel to nawiązywanie nowych kontaktów i rozwijanie współpracy. Jak mówi Karolina Kazimierczak z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, jednym z największych atutów wydarzenia jest jego nieformalna atmosfera.
7: Chcemy pokazać ludzką twarz urzędnika, dlatego wychodzimy tutaj na trawę, na słońce, by w takiej nieformalnej atmosferze porozmawiać z naszymi potencjalnymi klientami, przyszłymi, może partnerami. Jest cały czas takie młode pokolenie, ale muszę przyznać, że zdarzają się i startupowcy 70-letni rów. Chodzi tutaj o to, żeby wyjść za biurka, wyjść za komputera i porozmawiać bezpośrednio z tymi osobami i poznać ich zmagania, ich bolączki. Tutaj mamy taką możliwość właśnie zobaczenia czegoś więcej niż tylko cyfry i opisy. Możemy poznać faktyczne trudności, na które natrafiają startupy. My też możemy podzielić się naszym doświadczeniem, czyli mamy cały bagaż 20 lat doświadczenia wdrażania funduszy unijnych i nie tylko. Wiemy, jakie trudności napotykały.
13: Ja tutaj też głównie jestem po networking, szukanie być może nowego jakiegoś projektu. Się tam zajmuję obecnie uzdatnieniem wody, odzyskiwaniem litu z roztworów wodnych.
14: Realizuję po prostu platformę edukacyjną, łączącą edukację zdrowotną z grywalizacją. Na nauka i gra, więc tutaj poszukanie też tych osób, które mają podobne rozwiązania.
15: Karol Dębski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
16: Ja ci pomogę, ty mi pomożesz, razem zrobimy coś wspólnie, razem możemy założyć spółkę. Jest teraz tyle możliwości działania wspólnie, warto połączyć siły, bo czasami mamy super pomysł, ale nie mamy zasobów do tego, żeby go wdrożyć.
12: Ile tych pomysłów, że tak brzydko powiem, umiera w szufladach, prawda?
16: Dokładnie, umiera w szufladach, albo umiera też na etapie wdrożenia już, bo sami nie jesteśmy w stanie tego pociągnąć. Dlatego trzeba mieć koło siebie ludzi, którzy nas wesprą, którzy nas przysłowiowo kopną troszeczkę do działania i którzy myślą tak jak my i stwierdzą, Jezu, to jest super pomysł, zróbmy to wspólnie. I wtedy te projekty wychodzą.
15: Co ciekawe, młodzi innowatorzy wzięli udział w konkursie pitchingowym, w którym swoje pomysły prezentowali przed przedstawicielami funduszy inwestycyjnych i polskich firm. To był taki konkurs, w którym stawką nie była wyłącznie wygrana. Równie ważne było po prostu zdobycie zainteresowania inwestorów, nawiązanie kontaktów i otwarcie sobie drzwi do dalszego rozwoju. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
8: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
17: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
18: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
19: Niezły tłok, więc uważajcie. Zwłaszcza trzeba się rozglądać przy szkołach i przedszkolach. Teraz najtłoczniej w Giżycku, w centrum, Warszawska i Olsztyńska. To tutaj możecie stracić kilka minut. Miejcie oczy dookoła głowy.

Wstaliście już? Tak pytam, bo już w pół do siódmej mamy. No i mamy też środę, dzisiaj drugi dzień września. Podkręcamy tempo od rana w Melo Radio i Melo Merch dla was też się znajdzie. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, cześć.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Fukaj Liwka w Melo Radio. Chce więcej? Chcecie więcej? To się świetnie składa, bo ja mam dla was Melo Merch do zgarnięcia już teraz. Pokażcie tylko, że po pierwsze wstaliście, po drugie jesteście już naprawdę w dobrej formie. No i po trzecie zdążycie teraz dodzwonić się do Melo. Umówmy się, że pierwszy telefon, jaki powinniście dzisiaj wykonać, to musi być do nas. Mam dla was merch, skiety do zgarnięcia i 3 poranne szoty na rozgrzewkę. Dzwońcie teraz jak najszybciej pod 321-321-777. Numer prosto do Melo. Czekam na was, czekają skiety i 3 poranne szoty. Właśnie teraz, za 21:07.

0: Axwell, whatever turns you on w Melo, a wy już na podkręconych obrotach, bo Monia tak. Cześć Monia.
1: Cześć.
0: Cześć, słyszałem, że ty już po bieganiu dzisiaj.
1: Oczywiście, już o 6 biegałam.
0: Jakiś dłuższy, krótszy dystansik, jak to jest?
1: Taki na wstępie troszeczkę nie za długi, ale taki jak na środę w sam raz.
0: Dobra, ale powiedziałaś, to już nie wiem, czy 100 metrów, czy kilometr przebiegłaś, ale niech ci będzie, no. I teraz przy kawie...
1: No powiedzmy, że kilometr.
0: Powiedzmy, dobra, to jest wersja oficjalna dla mediów. Słuchaj, jakiś stresik dzisiaj delikatny się szykuje?
1: Nie za duży, po bieganiu taki troszeczkę mniejszy, ale no jest nowy pomysł taki, żeby po prostu się nie stresować. Mamy nową szefową, więc no troszeczkę delikatnie jest.
0: A, rozumiem, dyplomatycznie. No dobra, nową szefową pozdrawiamy, a ja dla ciebie, uwaga Monia, mam...
2: Trzy szoty w Melo.
1: Naprawdę?
0: Trzy szybkie pytania, pewnie, że tak. Uwaga, słońce czy tęcza?
1: Oczywiście, że słońce.
0: Torba na kółkach czy na ramię?
1: Na ramię.
0: A zdjęcia to ty wolisz wydrukowane, czy tak mieć na telefonie?
1: Na telefonie.
0: A ja dla ciebie mam skiety bardzo fajne, możesz sobie z nich fotę stryknąć i
1: super.
0: Pobiegać też. W sam
1: dzięki.
0: Raz się przydadzą. Dzięki.
1: Oczywiście,
2: trzy szoty w Melo.

0: takie dźwięki można z siebie powydawać. Idealna piosenka do ponucenia w łazience na przykład z samego rana. A żebyście nie tracili czasu patrząc na zegarek, to ja wam powiem, że już za 7 minut 7 podkręcamy tempo w Meloradiu w środę. Dzisiaj drugi dzień września, za chwilę prognoza pogody i newsy.
1: A już o 7 zagramy.
0: Gorąco zaczniemy Shimza i Fire Fire w Melo. Inni będą jeszcze gadać, a my już tak dla was zagramy punktualnie o 7.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
6: Na rzeźki poranek... Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
10: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
11: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis.

0: Wysoki Życko. Słuchaj na 107 FM. Pogoda.
1: Prawie 15 stopni na termometrach. Tak wita nas dzisiaj Giżycko. Na razie taka temperatura powinna się utrzymać, ale w ciągu dnia kilka stopni więcej też może się wydarzyć, mówią synoptycy. Raczej szare chmury, chociaż słońce pomiędzy tymi chmurami też może się pokazać. W drugiej połówce dnia opady deszczu. Parasol tutaj może się przydać. Wiatr też momentami może być trochę mocniejszy.
2: To są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. To Rosja stoi za próbą zamachu na lotnisku w Lipsku, tak twierdzą władze Niemiec. Na początku sierpnia znaleziono tam drona wyposażonego w materiał wybuchowy i detonator. Trwa akcja Bezpieczna droga do szkoły. Policjanci zwracać będą szczególną uwagę na dzieci jeżdżące m.in. na elektrycznych jednośladach, mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej.
3: Jeżeli taki młody człowiek jeździ na urządzeniu przypominającym rower, ale jednak spełniające warunki tak naprawdę już motoroweru, no to tutaj odpowiedzialność dotyczy opiekunów.
2: Policja przypomina, że hulajnogą elektryczną mogą jeździć dzieci powyżej 13 roku życia. Rodziny kłócą się głównie o koszty utrzymania. To powód konfliktu dla 31% badanych. Dane podał Big Info Monitor. Legia Warszawa odpadła z Pucharu Polski. W pierwszej rundzie przegrała w Lublinie z Motorem 0-3.
4: Wczoraj był pierwszy dzień roku, a dziś dla niektórych to będzie pierwszy dzień szoku, co? To się dopiero zacznie. U nas już podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, cześć, hej, jest już siódma.

Psana, call my name w Meloradio. To właśnie tak od rana podkręcamy tempo. Dzisiaj drugi dzień września, mamy środę i tak jakby już z górki delikatnie. 10 minut po godzinie 7. Dzisiaj mamy też, uwaga, uwaga, uwaga, dzień dużego rozmiaru. No to przecież ja muszę was zapytać, a raczej dać wam się pochwalić. Co macie dużego? Co macie dużego, co? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl, wbijajcie z telefonu, najłatwiej tam na dole słuchawka, wystarczy ją nacisnąć i wysłać nam głosówkę, a my w zamian za najbardziej oryginalne, abstrakcyjne, może śmieszne, wesołe i bardzo konkretne odpowiedzi wyślemy wam Melo Merch. No to, co macie dużego? Dajcie znać, czekamy na głosówki na meloradio.pl, a już za chwilę w Melo o tym, czy lepiej idzie nam oszczędzanie, czy wydawanie i co to jest saving w Meloradio. 11 po 7.

0: jutro.
1: Jak dla się Jona, ten Melo. Podkręcamy tempo od rana w środę, 16 minut po godzinie 7. Mamy, a co wy macie dużego? Czekamy na wasze głosówki. No śmiało, to jest ten moment, kiedy świat może o tym usłyszeć. Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na głosówki. W zamian za najfajniejsze mamy Melo Merch. Pierwsze propozycje: duże ego, dużego kota, duże plany. Jeszcze nikt nie przyznał się, że ma dużo kasy, ale często słyszymy, żeby mieć dużo kasy, to trzeba część zarobionych pieniędzy odkładać i oszczędzać. No ale się okazuje, że w praktyce to sami pewnie wiecie, że nie jest z tym za dobrze, no łatwo nie jest. Wiele młodych osób zamiast odkładać pieniądze, woli kasę wydawać. Przede wszystkim na ciekawe doświadczenia i przeżycia, podróże i rozwijanie swojej pasji. Na to najczęściej idą pieniądze. A ogólnie w takim trendzie i takim łagodnym oszczędzaniu, na które mówi się po prostu soft saving, chodzi o to, żeby z jednej strony trochę odłożyć, a z drugiej jednak korzystać z życia tu i teraz, no bo w końcu po coś te peleny zarabiacie, no nie? Jak potrzebujecie kogoś, kto wam o tym będzie przypominał, no to jestem.

0: Robin Schulz i Potter Times w Melo Radio. Tak dla was gramy w środę od rana i tak podkręcamy tempo. I dziś dzień dużego rozmiaru, no to chwalcie się, można nagrać głosówkę. Co tam takiego macie dużego?
1: Myślę, że dużego mam grzyba w lesie, do którego pojadę za parę godzin.
0: Tylko nie zdradzę nikomu miejscówek, wiadomo, grzybiarze trzymają takie informacje dla siebie.
2: Co mam dużego? Duży artystyczny nieład w pokoju.
0: A ty?
3: Hejka Melo Radio, ja mam dużego stresa, bo dziś pierwszy raz od ponad roku wybieram się na randkę. Trzymajcie kciuki.
0: No pewnie, że trzymamy. A wy co macie dużego? Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Już prawie w pół do ósmej.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
3: Kawka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
5: Polecam. Cezary Pazura.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
0: O reklamie.

0: Smolasty i Trips i duże oczy, bo w końcu dzisiaj dzień dużego rozmiaru. Co tam dużego macie? Czekamy na wasze głosówki, a wykorzystacie na przykład dużego dmuchanego dinozaura w ogródku, ktoś się przyznał. Duży balkon, stertę prania, duży kredyt zaufania u szefa, ale są też i tacy, którzy mają na przykład duże zaległości. No i tak bywa, w samym środku tygodnia zwłaszcza, a ty?
1: Witam, ja mam duży brzuch.
0: O, i przynajmniej, szczerze i konkretnie. Co macie dużego?
2: A teraz pytanie do wszystkich przedstawicieli handlowych. Czy wy też macie duże plany sprzedażowe?
0: Słuchajcie, dzisiaj, w tę środę, 2 września, to ja wam dobrze radzę i za to trzymam mocno kciuki. Wy od samego rana dzisiaj róbcie tylko duże rzeczy. Podkręcamy tempo w Melo Marlo Hofstadt. Już teraz I Like za 18.08.

0: Griffin, World Away i najlepszy drop nowych hitów w Melo. Dzięki takim numerom niesie nas fajnie w tę środę. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od samego rana. Drugi dzień września mamy. Mamy też dla was prognozę pogody na środę i za chwilę także newsy. Za 8 minut 8.
1: A już o 8 zagramy
0: Jelenią i Ellie Goulding w Melo. Wiecie, co będzie o 8, nie? Inni będą gadać, a my wam już tak zagramy w Melo Radio.

0: Reklama.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: Bywam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
4: Odwiedź nasz salon. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D. Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM. Trafik.
5: Szkolny dzwonek dzisiaj zadzwoni wyjątkowo intensywnie. Dzieci wróciły do szkół i przedszkoli. A to oznacza dla Was, kierowcy, intensywniejszy ruch w rejonie placówek. Po prostu noga z gazu. Tłoczno jest również w centrum Giżycka, a także na drogach wjazdowych do miasta. Na razie szaro, ale pomiędzy tymi szarościami pojawia się delikatne słońce. Taka prognoza pogody czeka nas w Giżycku. Po południu może popadać deszcz. Tutaj przyda się parasol. Termometry wskazują natomiast około 15 stopni, a ta odczuwalna temperatura jest niewiele niższa. Wiatr trochę mocniejszy, w sumie już od samego rana. Dzisiaj może trochę intensywniej powiać.
6: To są newsy na ósmą. Maracin Sikora. Zapraszam. Na początek Kraków. Sztab wyborczy Łukasza Gibały walczy z czasem. Wciąż brakuje 1400 podpisów do zgłoszenia jego kandydatury w wyborach prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała ma nadzieję, że się uda.
7: Na 90% nam się to uda i może się nawet okazać, że to wszystko wyjdzie na plus.
6: Podpisy trzeba zebrać do jutra, do 16. Magdalena Fręch i Magdalinet nie dokończyły meczów w pierwszej rundzie tenisowego US Open. Z powodu intensywnych opadów deszczu spotkania były najpierw przekładane, a potem przerwane. Będą dokończone dziś. Tymczasem burza tropikalna Lowell na Pacyfiku przekształciła się w huragan. Według prognoz dalej ma się nasilać. 42% młodych Polaków dobrze ocenia stan swoich finansów. Chodzi o osoby w wieku od 18 do 35 lat. Tak wynika z badania UCE Research.
8: Są to tacy, którzy powiedzą: dobrze, że już ósma, dobrze, że się nie spóźniłem. Bądźcie z Melo, bo już niedługo nasza nowa zabawa Ostatnie Słowo. A teraz już energetycznie gramy, gdy inni gadają. Waldek Darłak, siema. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

Podkręcamy tempo w Melo Radio od rana w środę, już 11 minut po 8. No to kto chce zostać dzisiaj gwiazdą tego poranka, co? Zabawa ostatnie słowo, zaczynamy już za chwilę i czekam już teraz na dwie osoby. Jak najszybciej dzwońcie pod 321-321-777. Jeżeli to wy dzisiaj chcecie mieć ostatnie słowo, jeżeli czujecie, że to jest wasz dzień, no to udowodnijcie to całemu światu. 321-321-777, dwie osoby mają szansę. Czekam do zgarnięcia fajny Melo Merch.

0: Podkręcamy tempo, a tak zakręcił Danzal. Już 17 minut po 8 w Melo.
1: Ostatnie słowo.
0: Cześć Iwona. Cześć Iwona, cześć Iwona. Słyszymy się? Iwona, halo. Halo, halo. Jesteśmy? No nie mówcie, że nie, no. A Kamil, ty jesteś?
2: Jestem.
0: Cześć, cześć, Kamil. No, Iwona, śmiało, słyszymy się?
3: Ja was słyszę, halo.
0: A my ciebie nie słyszymy, a tutaj jest bardzo ważne to, żeby cię było dobrze słychać. Słuchajcie, w tej zabawie...
3: No, żartujcie.
0: No, głośniej, głośniej. Teraz jesteś, teraz Iwona jesteś. Słuchajcie, w tej zabawie musicie w 20 sekund powiedzieć słowa z kategorii, którą za chwilę wam podam. Zaczyna osoba, której pierwsza litera imienia jest wcześniej, czyli zacznie Iwona. Słowa mówicie na zmianę, raz jedno, raz drugie. Kto powie więcej słów, ten wygrywa. Uwaga, słuchajcie, uwaga, zaczynacie po moim haśle start, zacznie Iwona, a dzisiaj kategoria, z której trzeba będzie wymienić jak najwięcej słów, to rzeczy, które trzymasz w torbie. Uwaga.
1: Ostatnie słowo.
0: Iwona, start.
3: Telefon.
0: Kamil.
3: Telefon.
2: Telefon.
0: Było. Iwona.
3: Klucze.
0: Kamil.
2: Portfel.
0: Iwona.
3: Pomadka.
0: Wow. Kamil, refleks, refleks. Słuchaj, Iwona była zdecydowanie szybsza. To teraz to już niestety za późno. Czas się skończył. 20 sekund tylko. Kamil, jeden punkt na twoim koncie jest i tak nieźle. Torba dla ciebie. Iwona dzisiaj degraduje przeciwnika. Trzy dobre słowa. 3-1 dla Iwony. I tak się cieszy Iwona, która będzie już niedługo biegać w naszych skietach, oryginalnych skietach Meloradia, które wysyłamy do ciebie. Cześć.

0: Kygo, Max McNown i Take Me Back. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Ja wiem o tym, że gdyby tak zapytać was, co byście chcieli, żeby ktoś wam oddał, to większość powiedziałaby urlop, lato i wakacje. Słuchajcie, wrzesień też może być fajny. Naprawdę. Tylko trzeba zacząć z odpowiednio dobrym nastawieniem. Żeby było energetycznie, to my wam tak zagramy. Don Diablo, Emily Sunday już za chwilę.
1: Meloradio Giżycko.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na stąpę zaczyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: Ale jesteś zadowolony?
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Po reklamie.
20: Autopromocja.
21: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
22: Idę w melo.

Armin Van Buren i Sophie Ellis Baxter w Melo. Podkręcamy tempo już za 17 minut 9. W polskich szkołach zaczął już oficjalnie obowiązywać zakaz korzystania z telefonów, zarówno w czasie lekcji, jak i podczas przerw. U nas to nowość, ale taki zakaz obowiązuje już od jakiegoś czasu w Norwegii i zmiany są tam bardzo pozytywne. Zauważono, że uczniowie lepiej się uczą, łatwiej im się skupić, mają lepsze samopoczucie i, nie zgadniecie, uwaga, częściej ze sobą rozmawiają i spędzają więcej czasu. A ja to mam wrażenie, że ten zakaz to bardziej martwi nie uczniów, a niektórych rodziców. We'll be right back.

0: Najlepszy drop nowych hitów. Mamy dla was, a to Liwka i Poza Tobą Nic w Melo. Jedna z propozycji do 30 Melo Radia. Wiecie co robić, głosujcie na swoje ulubione numery. W każdej wolnej chwili można wskoczyć na meloradio.pl i odpowiednio przypunktować to, co lubicie najbardziej. Za 9:09.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Topik i Bakie Joje w Melo. Mamy też dla was prognozę pogody i newsy, to już za chwilę w Meloradio.

0: Reklama. Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
5: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
4: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
6: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
8: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Po reklamie.

0: złapiecie głąb przygód dechu na giżyckich drogach, zwłaszcza na Alei 1 Maja i Warszawskiej. Tutaj może być teraz najtłoczniej. Uważajcie też na trwające prace na ulicy Obwodowej. W godzinach porannych tutaj też można stracić kilka minut. Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. Szare niebo, ale z delikatnymi przejaśnieniami. To jest właśnie pogoda na tę godzinę w Giżycku. Na termometrach 15 stopni i na razie nie spodziewajmy się żadnych zmian. Jedynie po południu na niebie może być trochę więcej słońca. A i ważna informacja, w drugiej połówce dnia może też popadać dość intensywnie. Tutaj parasol naprawdę może się przydać.
1: Są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora. Zapraszam. Na początek Niemcy. Dwie osoby niegroźnie ranne po wybuchu na dworcu kolejowym w Augsburgu. Jak podaje TVP Info, nad ranem eksplodował tam nieznany przedmiot. Wybuch uszkodził także okna budynku. Polak, który zbezcześcił sanktuarium w Medjugorje, pozostanie za kratami. Sąd w Bośni i Hercegowinie przedłużył mu areszt o 2 miesiące. Jeszcze do jutra można kupić bilety na pociąg taniej. PKP Intercity przygotowało zniżki z okazji swoich 25. urodzin. Mówi Mateusz Gdowski z biura przewoźnika.
2: Minimum 35% na wszystkie połączenia bez połączeń międzynarodowych.
1: Zniżki dotyczą pociągów TLK, Intercity, Pendolino oraz Express Intercity. Tegoroczny sierpień był najgorętszy od 1901 roku. Tak było w Indiach. Średnia temperatura w tym kraju wyniosła 28,1 stopnia.
3: Tak jak lubicie, podkręcamy tempo. A po czym poznać fajną środę? No ja wam powiem, po tym, że wypada 2 września. Cześć, dzień dobry, hej, Waldek Darłak, inni gadają, a my już gramy. Jest 9 w Melo.

Ania Dąbrowska i Gramy w Melo i Nieprawda. Tak, gramy dla was i podkręcamy tempo w środę. Dzisiaj mamy drugi dzień września, już 12 minut po godzinie 9, a za chwilę w Melo Radio to o całkiem nowym trendzie w turystyce, jaki pojawił się w tym roku i już wiadomo, że będzie popularny w następnym sezonie też.

Odkręcamy tempo w Melo Radio. 19 minut po 9 mamy. Słuchajcie, nowy pomysł na biznes się pojawił. Wynajmowanie noclegów na zaćmienie. Konkretnie na zaćmienie słońca. Ja wiem, że jedno to było całkiem niedawno, ale fani tego zjawiska już czają się na następne, które będzie za rok. Walka o dobre miejsca do obserwacji już się zaczęła. Turyści z całego świata rezerwują noclegi w południowej Hiszpanii. To właśnie tam będzie najlepsze miejsce w Europie do tego, żeby obejrzeć to zjawisko. Miasteczka położone na trasie tego zaćmienia już przyciągają turystów. Ceny wynajęcia najlepszych miejscówek powalają. Na przykład willa dla 6 osób położona blisko plaży ze świetnym widokiem na horyzont. Uwaga, kosztuje prawie 150 tysięcy złotych za noc. Za jedną noc. Trochę drogo, biorąc pod uwagę, że samo zaćmienie potrwa tylko kilka minut. Trzeba chyba ludziom z zagranicy podpowiedzieć, że u nas w Polsce nad morzem jest to wiele taniej, a zaćmienie słońca to czasem i przez połowę wakacji można sobie pooglądać.

Zazwyczaj mówi się, że ludzie szybko wydają pieniądze, a w Meloradiu to możecie szybko pieniądze zdobyć. Szybka kasa może szybko wpaść do was i możecie ją mieć szybko pod ręką. Dajcie tylko znać, na co wydacie te pieniądze. 200 zł do zgarnięcia, 200 mogą być wasze, a my czekamy na was. Zgłoście się i weźcie udział w tej zabawie. Na meloradio.pl możecie wbijać i napisać nam, na co wydacie szybką kasę od Meloradia. Czekamy na fajne pomysły.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato grzbana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
12: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: W Media Expert wyprzedaż.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: Z wami to można wszystko jak zawsze. A najlepiej od rana. Dzisiaj dzień dużego rozmiaru, to pytamy, co tam macie dużego?
1: Ja mam dużo wolnego czasu, dlatego rzuciłem wszystko i jadę w Bieszczady.
2: A ja mam dużą nadzieję, że zima w tym roku będzie łagodna. Pozdrawiam.
3: A ja mam dużą ciężarówkę.
0: A ty?
4: Ja mam dużą bułę na śniadanie.
0: A to smacznego, zazdrościmy.
5: A ja mam duży zbiornik paliwa. Pozdrawiam wszystkich, co jeżdżą na stację.
0: A teraz to się popisałeś. Trafić w czułe miejsce. Za 18 minut, 10 w Melo.

0: Robin Schulz i Take It Slow i najlepszy drop nowych hitów, który mamy dla was w Melo Radio. Złapaliśmy środę, trzymajcie ją mocno i korzystajcie ile się tylko da o to, żeby dalej dobrze płynęła. Zadbad już za chwilę w Melo Radio. Za 10 minut 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Gordo Loco Loco. Tak wam zagramy punktualnie o 10. Inni będą wtedy gadać.

0: Reklama.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
6: i Klemens prawy.
5: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
7: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
5: Codziennie.
7: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
4: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: Giżycku o tej porze powinniście odczuć trochę więcej luzu. Centrum Giżycka pokonacie raczej bez przeszkód. I przy szkołach zrobiło się też odrobinę spokojniej. Natomiast poza miastem może być większy tłok, zwłaszcza na remontowanej trasie do Kętrzyna. Tutaj ostrożność jest wskazana. Szare chmury wciąż nie odpuszczają w Giżycku, ale już pomiędzy nimi widać delikatne słońce. Po południu tego słońca ma być trochę więcej. 16 stopni wskazują termometry, a odczuwalna temperatura jest tylko nieznacznie niższa. Popołudnie deszczowe i dużo bardziej pochmurne. Ciepła bluza i parasol mogą się naprawdę przydać. Zwłaszcza, że wiatr nie będzie nas dzisiaj też rozpieszczał.
1: To są newsy Meloradia Giżycko.
0: Patrycja Strupińska, zapraszam. Brawura motorowodniaków, bagatelizowanie ostrzeżeń pogodowych i alkohol to najczęstsze przyczyny tragicznych wypadków na Mazurach. Moprowcy podsumowują tegoroczne wakacje. Były też sytuacje, z których turyści wychodzili obronną ręką, na przykład na jeziorze Seksty, jeszcze w sierpniu. Dariusz Luma, ratownik MOPR.
2: Suma summarum okazało się, że 32 i to dzieciaki jeszcze, nie? Sam byłem przerażony ilością i tak, czy ja dobrze słyszę, ile osób w wodzie, ale też przerażenie przekazujących to zgłoszenie, tak? To było szczęście w całym nieszczęściu, że te kamizelki na sobie mieli.
0: Jeszcze do końca września na szlaku Wielkich Jezior będą pływać wodne karetki. Sezon wodny się kończy, a zaczyna rok szkolny. Uczniowie z Giżycka mogą dostać stypendium. Rusza nabór wniosków. Dokumenty można składać do 15 września. Natomiast 12 września widzimy się wszyscy na Twierdzy Bojen w Giżycku, gdzie światło i dźwięk będą grały główną rolę. Zbliża się Twierdza Światła. Więcej na stronie Twierdzy Bojen.
3: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Nie damy się zastraszyć. Tak o rosyjskiej eskalacji napięcia w Europie mówi polski premier. Donald Tusk dodaje, że odpowiedzią państw regionu będzie dalsze wspieranie Ukrainy i koordynacja państw NATO. Zmiany klimatu mogą sprawić, że część Europy przestanie nadawać się do upraw, ostrzega przed tym Europejska Agencja Środowiska. Najbardziej zagrożone są suche regiony basenu Morza Śródziemnego. Zaglądamy do Czech. Został oskarżony o pranie pieniędzy, więc cofnął darowiznę dla państwa o wartości około 45 milionów dolarów. Mowa o Tomaszu Jiříkovském, któremu grozi do 30 lat więzienia. Polscy kibice tłumnie wybrali się na nowojorskie korty. Wierzą, że Iga Świątek odniesie sukces w US Open.
4: Ma szansę na pewno w tym roku też podołać.
5: Zamierzam przyjść na wszystkie mecze.
3: W 2022 roku Polka wygrała cały turniej.
6: Siemanko, w środę, mały piątek, Adi z tej strony, kawa na pokładzie, I hope so. Adi z tej strony, raz jeszcze się witam i serdecznie zapraszam do 14 gramy razem. Gordo, Loco, Loco, od tego zaczynam.

David Guetta i Run Run River w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. A dzisiaj 2 września, maszyna losująca pogodę ruszyła, ale i kalendarz świąt nietypowych dowozi dość mocno. Słuchajcie, dzisiaj mamy dzień dużego rozmiaru. Naprawdę! To ten dzień! Przepraszam, za dużo kawy wypiłem. Wiem, że na myśl przychodzi wam tylko jedna rzecz odnośnie tego nietypowego święta, ale pamiętajcie, że rozmiar serca też ma znaczenie. Kogo ja chcę oszukać?

Sobie Romeo i Fly High, z tym numerem macie prawdziwy muzyczny odlot. Tak gramy w Melo. A w tej godzinie jeszcze przepiękny hołd dla Phila Collinsa i jego Another Day in Paradise. Romady i Manuel na pewno zadbają o to, by zabrzmiało to mega fajnie.

0: szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sonentmar. 25% taniej przy zakupie

0: Tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Po reklamie.

A to jest nuta, którą wybrałem specjalnie dla was. To Chris Brown i Beautiful People w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. A kto jeszcze tego nie zrobił, ten lamus. Wbijajcie na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje, bo tam czeka szybka kasa. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. Serio, zróbcie to od razu, bo później będzie, nie wiem, coś w robocie wypadnie, albo po prostu zapomnicie. A tak, to macie szansę na to, by zgarnąć, przypomnę, 200, a nawet 500 złotych. Do dzieła, bo jedyne, czego od was potrzebujemy, to żebyście dali znać, na co chcecie to wydać.

0: Tak brzmi muza prosto z Berlina. Fastboy Music Sounds, Melo Radio. Tak grają faceci, którzy naprawdę znają się na rzeczy. A my do 11 mamy dosłownie moment, dlatego newsy Melo Radia pojawią się za uno momento. Buenos dias, por favor. A muzycznie?
1: A już o 11 zagramy
0: Marlon Hofstadt i I Like. Jak dobrze poszukacie, to coś na Instagramie Melo Radio znajdziecie z Marlon Hofstadt, a ten numer, czyli I Like, punktualnie o 11.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: Zwiększamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Giżycko na 107 FM. Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych

0: użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: słuchaj na 107 FM. Pogoda.
1: Tak delikatnie i nieśmiało przejaśni nam się niebo w Giżycku. Według synoptyków przed nami okno pogodowe i sporo słońca, zwłaszcza wczesnym popołudniem. Nieco później niestety znów zawitają szare chmury i opady deszczu. Na termometrach spodziewajcie się około 17 stopni. Wiatr trochę mocniejszy od wczesnych porannych godzin. Tak intensywnie powieje do końca dnia. Ciśnienie cały czas jest wysokie.
0: To są newsy Meloradia Giżycko.
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Tegoroczne wakacje były bezpieczniejsze. Przynajmniej na drogach. Policjanci z regionu podsumowali 2 miesiące działań na Warmii i Mazurach. O szczegółach młodszy inspektor Maciej Surowiec, naczelnik ruchu drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
2: Blisko 126 tysięcy kierujących przebadanych na zawartość alkoholu, 430 ujawnionych pod wpływem alkoholu. Doszło do podobnej liczby wypadków na poziomie 190, natomiast zginęło 11 osób.
1: To o 12 mniej niż w ubiegłe wakacje. A jeżeli mowa o drogach i samochodach, to we wrześniu na placu Piłsudskiego w Giżycku zagości kino samochodowe. W każdy piątek czekają Was seanse pod gołym niebem. Wystarczy przyjechać samochodem, ustawić w radiu odpowiednią częstotliwość i cieszyć się seansem. Pierwszy już 4 września o 20:00. Czeka na Was film Drogówka. A 20 września na scenie Giżyckiego Centrum Kultury stand-upowa Pierwsza Liga. Znany, lubiany Rafał Rutkowski. Warto się pośpieszyć, bo biletów już prawie nie ma.
3: To są newsy na 11. Marcin Sikora, zapraszam. Będzie przedłużenie tymczasowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Takie plany ma MSWiA. Kontrole mogą potrwać do końca marca przyszłego roku. Niemieckie służby znalazły podejrzany obiekt po wybuchu na dworcu w Augsburgu. Dworzec został ogrodzony. W porannej eksplozji ranne zostały 2 osoby. 3/4 gmin nie ma jeszcze tak zwanych planów ogólnych. Bez nich utrudnione jest uzyskanie pozwoleń na budowę, mówi Piotr Krochmal z monitora rynku nieruchomości.
4: To całkowicie uniemożliwi jakąkolwiek inwestycję.
3: A przygotowanie i uchwalenie planu może potrwać nawet kilka miesięcy. Dieta DASH i nordycka najbardziej spowalniają starzenie się organizmu. Takie są wnioski niemieckich naukowców. Analizowali żywienie grupy ponad 6 tysięcy osób.
5: Siemano, powtarzam nasze motto Meloradia. Kiedy inni gadają, my już gramy i to jest już też nasza tradycja. Dlatego punktualnie 11, siemano, Adi z tej strony, Marlon Hofstadt i I Like. Zapraszam do 14.

Maxwell i Whatever Turns You On w Melo Radio. Kolejna historia z lotu samolotem, która stała się memem. Przeglądam właśnie TikToka i widzę, jak na pokładzie jakaś laska postanowiła, że w przednim rzędzie opiera gołą stopę o ścianę kabiny. I to nie było, wiecie, a ukryje tak, żeby nikt nie widział. Wszyscy to widzieli, bo zaczęli nagrywać. Linie lotnicze się oczywiście odcinają, jak to mówi klasyk, a w komentarzach wojna, a stópkarze mieli raj. No i tak to się żyje.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: kawałek do reklamy.
1: Wujek, soku i pogwarzymy w Meloradium. Mega się jaram, że miałem szansę zagrać wam ten numer. Ktoś zapyta dlaczego, no bo po pierwsze jest świetny, a po drugie Wojtek Soku to prawdziwa klasa fantastycznego rapu, także naprawdę dobrze jest się odwołać do postaci, które zadbały o to, jak wygląda dzisiejszy kształt w muzyce. I mając tu na myśli między innymi trapy i rapy, także uważam, że mamy naprawdę dobrą muzę w Polsce. A w tej godzinie jeszcze Robin Schulz i Better Times, będzie też miła chwila na wspomnienia, Katy Perry, Hot and Cold. Wybierzcie sobie co chcecie, hot czy cold.

0: Słuchaj na 107 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
11: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
12: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
13: i Klemens prawy
12: meldują się na breloczkach.
11: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
14: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
5: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania

ASAP i nie chodzi o ten ASAP związany z robotą, tylko ten taki z czterema literami. Tak gramy wam w Meloradiu, żebyście trochę mieli radochę od życia. A kiedy wam się nie chce, to pomyślcie o tym, że innym też się nie chce. Dlatego jesteśmy w tym wszystkim razem, bo mi też się nie chce, ale spokojnie, wspólnymi siłami damy sobie świetnie radę. A jako motywacja, szybka kasa, 200, a nawet 500 zł na co chcecie. Nie czekajcie, tylko od razu działajcie tam. Meloradio.pl, wchodzicie, piszecie na co chcecie to wydać. My oddzwaniamy do was. No i w zasadzie to tyle. No. Prosty mechanizm, ale za to jaki radosny hajs można zgarnąć. Proszę bardzo, meloradio.pl, do dzieła.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Każda i każdy z nas ma swoje ulubione miejsce i trochę o tym jest ta nuta My Place Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Moje miejsce jest na przykład tutaj i w lato na przykład jak nie działa mi klimatyzacja, to już siedzę tutaj, bo tutaj działa i jest mi chłodniej. Na razie nie ma tego problemu, ale generalnie jest okej. Po co ja to mówię? A, no bo newsy Melo Radia już za chwilę, bo jeszcze minutę przed 12, także bądźcie blisko.
1: A już o 12 zagramy
0: Bledka i Tańcz.
2: Więc tańcz, tańcz, tańcz, mówię sobie jak zawsze, jutro będzie nowy dzień. Daj, daj, daj, mówię sobie daj szansę.
0: No i ten numer zagramy punktualnie o 12, kiedy jeszcze inni będą gadać, także już możecie się szykować do tego, żeby robić głośniej.

0: I do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
7: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Pogoda.
2: Deszcz i szare chmury nie dadzą za wygraną. Spodziewajcie się takiego klimatu, zwłaszcza w drugiej połówce dnia. I wtedy też wiatr może trochę mocniej powiać. Ciśnienie bez zmian cały czas jest niskie. Słońce momentami, ale może się pojawić na niebie. Jutro spodziewajcie się podobnego klimatu. Słońca, szarych chmur, a także opadów deszczu.

0: są newsy Meloradia Giżycko.
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Twój pomysł i twoje zdanie ma znaczenie. Rusza budżet obywatelski Giżycka na przyszły rok. Od 16 września możecie zgłaszać swoje projekty do kolejnej edycji. Wnioski można zgłaszać elektronicznie poprzez portal miejski albo papierowo w Urzędzie Miasta. Za to w najbliższą niedzielę długo wyczekiwane huczne wydarzenie. To dożynki gminno-powiatowe w gminie Giżycko. Gwiazdą wieczoru będzie Skolin, ale w ciągu dnia nie zabraknie też ludowych, lokalnych kapel. O szczegółach dyrektor GOKiR-u Michał Rogowski.
2: Wstęp jak zwykle oczywiście wolny. Będzie można wspaniale zjeść. Wszystkie nasze koła gospodyń wiejskich się wystawiają. Dużo fajnej muzyki, same pozytywne emocje, wibracje.
1: Wydarzenie już w najbliższą niedzielę. Więcej na Facebooku gminy Giżycko. A od wczoraj w Giżyckim Archiwum Cyfrowym można oglądać wystawę fotograficzne Dziedzictwo Wileńszczyzny. Fotografie, dokumenty, rodzinne pamiątki i wspomnienia. Warto tutaj zajrzeć.
3: To są newsy na 12. Marcin Sikora, zapraszam. Załoga śmigłowca odnalazła jednego z dwóch mężczyzn, którzy zaginęli na Zatoce Puckiej. Wczoraj wieczorem wypłynęli skuterem wodnym z rejonu Osłonina i nie wrócili przed zmrokiem. Trwają poszukiwania drugiego mężczyzny. Pozostajemy na wodzie. Dwa statki handlowe zderzyły się w nocy na Morzu Marmara u wybrzeży Stambułu. Utracono kontakt z jednym z nich. Kaucje z niezwróconych opakowań nie przepadną i nie wzbogacą się na nich prywatne firmy. Operatorzy muszą te środki zainwestować w ulepszanie systemu kaucyjnego, zapewnia ministra środowiska Paulina Henik-Kloska.
4: Także w rozwój systemu recyklingu, przetwarzania.
3: Wszystkie takie wydatki będą rozliczane. Ryby pływające w ławicy nie dostosowują kierunku ruchu do całej grupy. Według naukowców obserwują jednego z najbliższych osobników i podążają tam, gdzie on.
5: Na zegarach 12, siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, to wiecie. Bledka i tańcz, zapraszam was do tańca, ale to ja prowadzę.

Alok, Jennifer Lopez i Everything is Fine w Meloradio. No właśnie, wszystko jest w porządku, dlatego nie martwcie się na zapas. A tej wizyty to raczej szybko ta kobieta nie zapomni. Cuda się zdarzają. Słuchajcie, mieszkanka włoskiej Toskanii wybrała się randomowo do fryzjera, zapłaciła za usługę 46 euro, czyli jakieś tam 200 na nasze. Schowała paragon i stała się magia, no bo nasza bohaterka w loterii paragonowej wygrała 100 tysięcy euro, to około 433 tysiące złotych. Salon też dostał nagrodę, około 86 tysięcy złotych, ale to tylko dlatego, że nasza bohaterka była miła. Nie wiem jak wy, ale ja tak sobie myślę trochę na głos, chyba też pójdę do fryzjera? Jak to ma pomóc szczęściu, to nawet na łyso się ogolę. Wiąz to mensio ma planetki.

Neptunika i What If w Meloradiu. A co jeśli będzie to ładny wrzesień, pełen takiej złotej polskiej jesieni? To będzie naprawdę super, bo tego i sobie wam życzę, bo wtedy naprawdę będzie dużo, dużo fajniej nawet na spacer gdzieś wyskoczyć. W tej godzinie Bebe Rexha i Sad Girls, będzie też Adam Lambert i Ghost Town.

0: skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
5: Jagodzianka się ceni.
4: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
7: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Teraz w Biedronce.

0: procent 1 litr, łaciate lub wypasione. Jedynie złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Oraz wszystkie skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
8: Odwiedź nasz salon. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.

widzicie, i tak to jest. Zapomniałem wam powiedzieć o jednej rzeczy, no już się zaczynam starzeć. Słuchacie Meloradia właśnie w piątek po 18:00. Wy kojarzycie, 30 Meloradia. Fantastyczne spotkanie z artystami, których uwielbiacie, bo tam gramy tylko te numery, na które głosujecie. No i możecie na nie zagłosować na meloradio.pl właśnie. Także do dzieła, wbijajcie, głosujcie, bo to od was zależy, kto wygra to zestawienie i to notowanie. Także nie czekajcie, zróbcie to od razu, niech wygra ten, kogo lubicie najbardziej, to sobie posłuchacie na pierwszym miejscu. No i wtedy będzie można robić głośno. Topic Becky G i Sorry Papi, na to też można głosować i nawet polecam i rekomenduję.

0: Kygo i Take Me Back. Podkręcamy tempo w malo. Jeżeli nie widzieliście, to w wolnej chwili polecam zobaczyć, co Kygo zrobił z muzą od Michaela Jacksona. I mówię to nieironicznie, wyszło naprawdę cudownie. A newsy Meloradia już niedługo.
1: A już o 13 zagramy.
0: No właśnie, How Does It Feel, czyli Dub Dogs. Muszę przyznać, że sample z tej nuty naprawdę genialnie brzmią, są mega ciężkie, mega tłuste i usłyszymy się z nimi punktualnie o 13.

0: Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Co?
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest...

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
2: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
3: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis.

0: 107 FM.
1: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Nie dążymy do konfliktu z Rosją, ale wygląda na to, że to Rosja prowadzi z nami wojnę hybrydową, ocenił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Szukacie pracy? No to jest dobry news. Pracodawcy coraz częściej potrzebują ludzi niemal natychmiast. Z analizy grupy Progres wynika, że najwięcej ofert dotyczy budowy i remontów. Bądźcie ostrożni na hulajnogach elektrycznych, bo rośnie liczba ofiar wypadków z ich udziałem, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
2: Odpowiedzialność dotyczy opiekunów. Tutaj nie tylko mandat karny, najczęściej będzie to sprawa w sądzie rodzinnym.
1: Użytkownicy rowerów i hulajnóg do 16 roku życia muszą mieć kaski. No i uważajcie na AI, tworzy fałszywe metamorfozy. Specjaliści ostrzegają, że to nierealne wzorce dla nastolatek.
3: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
4: Na zegarach 13, siemanko, ja jestem Adi, no i podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy. I zaczynamy od Dub Dogs i How Does It Feel?

Eli Oaks i Reasons w Melo Radio. Wszyscy mamy swoje powody. Do czego? By odwiedzić na przykład Instagrama Meloradia, bo tam spotkacie też Eli Oaksa, z którym gadał Olek Pych podczas Tomorrowland. Ja wam powiem, że no byłem pierwszy raz i było naprawdę super mega fajnie, do tego stopnia, że minęło już trochę czasu, a ja nadal nie mogę się uwolnić od tego przeżycia. I był tam też Armin Van Buuren, z którym też możecie zobaczyć nasze materiały, nasz content, a my teraz go w międzyczasie zagramy, bo czemu by nie? Legendy zawsze się szanują.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Melo Radio. Ale wy wiecie o tym, że ja chcę dla was dobrze, nie? Dlatego polecam, żebyście zostali, bo muzycznie to się będzie tutaj działo za chwilę naprawdę bardzo dobrze. Alan Walker i Fate, pojawi się m.in. Moonlight i Alabama Ten, będzie Pitbull, nie no, jest dobrze.
1: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.

0: Reklama.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Robin Schulz i One More Time w Melo Radio. Tak muzycznie Robin daje do zrozumienia, że czasami warto spróbować jeszcze raz. I to samo jest z szybką kasą. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijamy, nie czekamy, tylko od razu atakujemy, żeby zdobyć 200, a nawet 500 złotych, na co tylko sobie po prostu zachcecie. Nie wiem, potrzebujecie jakiejś gry, potrzebujecie lokówki albo czegokolwiek innego, brakuje wam do biletu lotniczego, działajcie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tylko powiem, że im bardziej pokręcone, im bardziej szalone, im bardziej odjechane zgłoszenie, tym tylko lepiej dla was. Moonlight, Alabama Ten, jedziemy.

0: tylko ty.
1: Chyba nie skłamię, mówiąc, że w ostatnim czasie to jedna z moich ulubionych piosenek. Liwka, Poza Tobą Nic, tak gramy wam w Melo Radio. A ja już się powoli żegnam, Hadi z tej strony, kłaniam się i dzięki bardzo za dzisiaj. Słyszymy się jutro od 10, za chwilę Iga i Mikołaj we Freak Fajcie. Będzie mocarnie, jak zawsze z nimi, także bawcie się dobrze.
2: A już o 14 zagramy
1: Hendrix i Golden. A to taka ode mnie niespodzianka, bo wiem, że bardzo lubią, to postanowiłem zostawić im coś fajnego na start. K-popowo będzie to na pewno, ja jeszcze raz dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się, siemanko.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każdy.

0: każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Teraz w Biedronce.

0: 1 litr, Mlekowita Łączka lub Łowickie, 1,79 zł za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę oraz wszystkie Skyry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka. O reklamie. Meloradio Giżycko.
1: To są newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam. Ruszyło śledztwo w sprawie wypadku na A1. Na wysokości Mykanowa ciężarówka wjechała wczoraj w ekipę remontującą jezdnię. Zginęły 4 osoby. Przed sądem stanął youtuber. Wojciech K. jest oskarżony o przesyłanie 13-latce materiałów pornograficznych. Pierwszy w Polsce samolot elektryczny mają Katowice. Jest zeroemisyjny i cichszy niż spalinowe, mówi Olaf Gawlik, uczeń technikum lotniczego, które kupiło samolot.
2: Wszystkie te silniki tradycyjne, tłokowe, spalinowe jednak generują trochę dźwięku. Jednak samolot elektryczny jest dużo cichszy, zostaje tylko śmigło. No a cała technologia śmigła się coraz bardziej rozwijana, są też coraz bardziej ciche.
1: Uczniowie poznają m.in. obsługę maszyny. W pogodzie najbliższe dni mogą być deszczowe. Dodatkowo na południu i wschodzie kraju może też

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No witajcie serdecznie, już jest wtorek, nie, środa.
2: Środa już jest.
1: Jest już środa?
2: Tak, dzisiaj drugi dzień września, już normalnie lekcje teraz są.
1: Wow, ale środa to dzień przyjemności, akurat w Meloradiu mamy ich sporo.
2: Tak jest, będzie na przykład o Lewandowskich, naszych ukochanych, ulubionych. Wczoraj pytaliśmy, czego nie mówić na obiedzie u teściów i o teściowej też pogadamy.
1: Ale będzie też coś o dużych rozmiarach, ja jestem fanką wielkich rozmiarów.
2: Ja się nie wypowiadam.
1: Iga Mikołaj.
2: Siemano.

0: Gabry Ponte, Lumix, Prezioso Thunder w Meloradiu.
1: A dzisiaj mamy dzień dużego rozmiaru. To jest chyba moje ulubione święto, wyobraź sobie.
0: Lubisz duży rozmiar?
1: Uwielbiam duże rozmiary.
0: To patrz na tego bydlaka. Pa!
1: Wow!
0: Pa, jaki wielki.
1: Mikołaj, schowaj to.
0: Pa, jaki wielki. 45 numer.
1: Faktycznie masz dużą stopę.
0: A ja wiesz, co się mówi o ludziach, którzy mają duże stopy?
1: Nie, nie, duże nosy.
0: Tak?
1: Też masz duży nos.
0: Wszystko się zgadza.
1: Trzeba to sprawdzić. No dobra, to graj tę piosenkę, ja sprawdzę.
0: On tonight. No to będzie, jak ktoś ma duży rozmiar.
1: Powodzenia.
0: Silva Bampa.

0: BFF. Mam Bianglosia.
1: Filip Heiser. Jest to nazwisko, które wzbudza bardzo dużo emocji u ludzi, u internautów.
0: Głównie negatywnych, mam wrażenie. Ale zapracował sobie na to, szczerze mówiąc.
1: To prawda, ma bardzo specyficzne podejście do biznesu, do życia, do związków chociażby. Filip Heiser, lat 41.
0: Tak, związał się z 20-latką, tak? No i też był ostatnio w programie u Kuby i pojawiło się pytanie właśnie o tę osobę.
2: 19 czy 20 lat, no Bianka?
3: No powiedziałem ci 20.
2: Tak, powiedziałeś?
3: Ale aż sam sprawdziłem dowód, wiesz?
2: Czy twoja teściowa cię lubi?
3: Myślę, że mnie nie znosi.
0: Myślę, znaczy, że wiem dlaczego.
1: Chyba problemem jest to, że umawia się z jej dzieckiem. Z naciskiem na dziecko.
0: Dzieckiem, no tak. To 21 lat różnicy, to ty byś się musiała spotykać z 5-latkiem teraz chyba, nie?
1: To jest nienormalne. Wow.
0: Ale jak się kochają, to wiadomo co z nimi.
1: Weź. Masakra.

0: Robin Schulz i Watermat w Melo Radio. Take it slow, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fighty.
1: A w tej godzinie zapraszamy Was na wycieczkę do Chicago, bo tam się dzieją rzeczy niezwykłe, rzeczy trudne, rzeczy nie do przejścia.
0: Tak jest. Anna i Robert Lewandowscy mają kolejny problem.
1: A jaki? O tym jeszcze w tej godzinie.
2: Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

0: Reklama. Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
7: fresh. 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
12: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
13: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
11: Super! Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Będzie jaśniej. To Filipe Kinel w Melo.
1: A nie jest tak do końca jasno w życiu Lewandowskich.
0: Tak jest, oni w Chicago mają spory problem, jeszcze sobie nie znaleźli lokum żadnego.
1: O nie, i nie są z tego powodu zadowoleni, bo wciąż muszą mieszkać w hotelu.
0: Tak, nawet tutaj jest napisane, utknęli w luksusowym hotelu,
1: na
0: najgorzej.
1: Co teraz?
0: Ze wszystkich miejsc, w których można utknąć.
1: Śniadania,
0: to jest chyba najgorsze.
1: Jedzenie
0: baseny,
1: pod nos.
0: Pokojówki, nie?
1: Spa!
0: Jezu, jak tak można żyć, naprawdę.
1: I co teraz?

0: Run, run river. Po angielsku to będzie biegnie, biegnie rzeka. Mogę korepetycji udzielać.
1: Myślę, że mógłbyś, ale nie zapłaciłabym ci więcej niż 19 zł za godzinę.
0: Nie, to teraz stawki są o wiele wyższe.
1: Tak?
0: O tym posłuchamy między innymi w newsach Maloradia już za chwilę.
2: A już o 15 zagramy!
0: O coś po polsku. Karnawał, Gips, PZ, For Money.
3: Znów zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski.
1: Ale ten numer dobrze zagrał 15.
0: Punktualnie w dodatku.

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: Tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000.

0: polskich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
3: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5-litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Teraz

0: Jedynka.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: 15 Ula Harciarek. Zapraszam. Trzy kolejne osoby zatrzymano w sprawie Zonda Krypto. Jak informuje MSWiA, obecnie zabezpieczane jest mienie podejrzanych i trwają przeszukania mieszkań. To były rekordowe wakacje na Zakopiance. Przez tunel przejechały ponad 2 miliony samochodów. Ile rodzice wydają na korepetycje, to sprawdził GUS. Ci, którzy mają dzieci w podstawówce, średnio 249 zł miesięcznie, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
1: Średnio w całym kraju stawka w lipcu 2026 roku wynosiła od 76 do 110 zł za godzinę.
0: W dużych miastach jest drożej. Dwie figurki sprzed 40 tysięcy lat odkryto w jaskini w Niemczech. Są bardzo małe, mają rozmiar paznokcia.
2: Zbliża się 15, słuchacie Freak Fightu i porozmawiamy trochę o pieniądzach, bo ludziom się w głowach poprzewracało.
3: Trochę tak. Trzeba zarabiać dziesiątki tysięcy.
2: Setki.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Lady, to Loud Luxury i Brand of Mall Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: 50 tysięcy, 100 tysięcy, czy może 5 tysięcy według ciebie powinien zarabiać twój partner? Nie oferuję, bo nie mam.
0: A, no ja też właśnie nie mam i to jest problem, ponieważ pytanie, które często zadaje się na ulicy, gdzieś tam na TikToku czy na Instagramie, brzmi: ile powinien zarabiać facet, żebyś chciała się z nim związać? No i takie właśnie kwoty padają. Mało tego, jeszcze trzeba mieszkanie, najlepiej około 100 metrów, dobra fura, no i oczywiście odpowiedni styl życia.
1: I też odpowiednie wyposażenie też jest istotne.
0: No tak, tak, tak, ale 100 metrów mieszkania to chyba...
1: Mieszkania, nie,
0: mieszkania 100 metrów. Nie, to nie tego 100 metrów mieszkania, to chyba by było wręcz niebezpieczne dla życia i zdrowia.

0: Love is the only thing to Lost Frequencies. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu w Freakfight oczywiście.
1: Praca zdalna nie jest szkodliwa i wpływa pozytywnie na pracowników, tak brzmią najnowsze badania. I my się z tym być może zgadzamy w pewnym sensie, ale też nie do końca.
0: Wiesz, że ja nigdy nie pracowałem zdalnie chyba?
1: Naprawdę?
0: No, ominęło mnie to jakoś zupełnie.
1: Ja studiowałam zdalnie i się zgadzam z tym, że to wpłynęło fantastycznie na moją edukację, nie ukończyłam studiów.
0: Znaczy ja też nie, a chodziłem stacjonarnie, tylko właśnie nie chodziłem, to był ten problem. Ale mamy ekspertkę w tej dziedzinie.
1: Prosimy.
0: Czyli naszą wydawniczkę, wydawnicę?
1: Wydawcę, pani wydawca,
0: pani
1: Karolina.
0: Pani wydawcę, bo wiesz, chciałem feminatywem takim zarzucić.
1: A to dobrze, tak na czasie.
0: Karolina jest zdalnie, więc poprosiliśmy o wypowiedź.
2: Po pierwsze, chcę tutaj zaznaczyć bardzo mocno to, że praca zdalna jest tak samo wydajna jak praca stacjonarna. I tutaj niech moi szefowie Łukasz, Krystian to usłyszą, bo to jest naprawdę taka sama wydajność. Aha. Taka sama wydajność. Druga najważniejsza rzecz jest taka, że można pracować z łóżka. Cały czas w piżamie. I nikt tego nie widzi, nikt nie ma z tym problemu i jest wszystko okej. Okay. Więc to jest druga najważniejsza rzecz w pracy. No i trzecia, taka już prywatna rzecz, że mogę jeść w miejscu, w którym pracuję. W tym samym miejscu, w tym samym pokoju. Lubię to.
1: Ale sekunda, stop. Czyli, że można jeść i pracować i bawić się w łóżku? To wszystko w tym łóżku?
0: Ja też bym chciał tak z łóżka poprowadzić program.
1: No to chodź. Zapraszam.
0: To na niebieskiej
1: cię.
0: Platformie.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: to Axwell i Bond w Meloradiu Whatever Turns You On, ale akurat w tym przypadku to nie takie whatever.
1: A miałeś kiedyś taką sytuację, że byłeś z dziewczyną w łóżku i bałeś się, że to twoja siostra?
0: Wiesz co, wyobraź sobie, że nigdy.
1: A widzisz, to nie takie oczywiste.
0: No właśnie, ponieważ trafiliśmy na historię dwojga ludzi, którzy bardzo chcieli wziąć ze sobą ślub, ale mieli pewne wątpliwości, czy może się to w ogóle udać. O tym jeszcze w tej godzinie sobie poopowiadamy.

0: Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. To teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Media Expert, dalej masz.
1: O reklamie.

0: Sweet Nothing w Maloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: Wiesz, Mikołaj, kocham cię jak brata.
0: Wiesz co, we Francji to może mieć dwuznaczne znaczenie, ponieważ jest taka historia właśnie pary z Francji, która poznała się w 2010 roku.
1: Pięknie.
0: I to była miłość od pierwszego wejrzenia.
1: Aha.
0: Tylko nie byli pewni, czy to było uczucie romantyczne, czy efekt biologicznego pokrewieństwa.
1: Czy mógłbyś wyjaśnić tę sytuację?
0: No bo obie te osoby, ich ojcowie, byli dawcami nasienia.
1: Jasne.
0: I oni nie wiedzieli, czy to jest ten sam dawca, nie? I nie wiedzą, czy się kochają, bo się kochają, czy się kochają, bo są rodzeństwem.
1: No wiesz, zakazany owoc smakuje najlepiej.

0: będzie.
1: A już o 16 zagramy.
2: To dzienniczka Dracula, Tame Impala.
0: Ten numer. Zagramy wam punktualnie o 16, kiedy inni będą gadać.

0: tamta, to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl. O reklamie. Co jest grane w Giżycku?
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Miłośnicy królewskiej gry, czas na szachy. 12 września w Ekomarinie Giżycko odbędzie się turniej szachowy. Memoriał świętej pamięci Henryka Gudojcia. Dzieci, młodzież, dorośli, każdy jest mile widziany. Start o 9. A jeżeli lubicie przyrodę i ptaki, to 17 września w Giżycku odbędzie się mazurski piknik ornitologiczny. Będzie można zobaczyć z bliska ciekawe okazy, poznać tajniki obrączkowania ptaków, czy też ogrzać się nieco później przy ognisku w wyjątkowym klimacie. Wstęp jest wolny. Natomiast 26 września o 10 wspólny marsz Nordic Walking w Lesie Miejskim w Gajewie. To świetna okazja na aktywny wypoczynek, ruch i dobrą atmosferę. Zapisy do 20 września.
2: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Obywatel Łotwy pochodzenia rosyjskiego i Rosjanin pochodzący z Białorusi są podejrzani o próbę ataku na ukraiński samolot na lotnisku w Lipsku. Doszło do niej w sierpniu. Wrocławski sąd obniżył karę dla mężczyzny, który latami więził kobietę. To głośna sprawa z miejscowości Gajki. Mężczyzna za kratami spędzi 25 lat. Kolejni polscy strażacy wracają z Hiszpanii. Pomagali tam gasić ogień, mówi kapitan Adrian Michałek.
3: W zasadzie w kilkanaście minut mieliśmy do dyspozycji na terenie naszego sektora objętego działaniami dwa śmigłowce gaśnicze i dwa samoloty gaśnicze, co niezwykle ułatwiło nam skuteczne prowadzenie działań.
2: Ogień był największy od lat. Nowy Resident Evil może zaliczyć najlepszy debiut w historii całej serii. Prognozy dają filmowi do 50 milionów dolarów w pierwszy weekend. Premiera w Stanach 18 września.
4: I mamy godzinę 16. Słuchacie Freak Fightu. Ktoś się bardzo uśmiechnie, ponieważ sypniemy gotówką.
5: I to bardzo taką szybką.
4: Szybką?
5: Szybką.
4: To dobrze.

0: to Szał z Malo Radio. Call My Name. A na żywo jak to pięknie brzmi.
1: Ach, chyba ty byłeś zaproszony.
0: Tak, tak, bardzo mi się podobało. Teraz wykonujemy telefon do naszego przyjaciela Adriana Nowaka. Zobaczymy, czy on nas w ogóle odbierze, bo dzwonimy do niego z zaskoczenia.
1: Ale
2: Nowak, sekunda. Kłaniam się.
0: Cześć Nowaku. Iga Mikołaj, Melo Radio z tej strony.
2: No siema, bubasy, co tam?
1: Czy słuchałeś newsów Melo Radio?
2: Czy słuchałem newsów Melo Radio?
0: No.
1: Tak.
2: Jeżeli byłem w drzemce, to nie słyszałem, a byłem
1: skandal
2: w drzemce, powinienem...
1: Znaczy ja cię zgłoszę, wiesz?
0: Bardzo brzydko, bo było o twoim ulubionym rezydencie. Ale jak nie słyszałeś, to się rozłączamy.
1: Pa!
0: Bardzo brzydko.

0: Kalimanino.
1: Jak pięknie w rytm wystukujesz.
2: Dziękuję, pazurkami.
3: Szybka kasa. Z Meloradia.
2: Jejku, dzwonimy właśnie do Magdy, która weszła na meloradio.pl. Życzy sobie 200 zł, ponieważ planuje...
1: No to się dowiemy, co planuje. Oczywiście najpierw musi od nas odebrać telefon. Czekamy 5 sygnałów, numer już wybrany. Już dzwonimy.
2: Magda.
1: Już się wszystko tutaj dzieje. Magda, odbierz. Halo, to my. Adrian odebrał, ale pieniędzy nie dostanie.
2: A Magda?
1: Trzeci sygnał.
4: Halo?
2: Cześć, Madzia. Ty to umiesz trzymać w niepewności. Iga Mikołaj, Meloradio.
1: Siemano.
4: Halo, cześć.
2: Cześć. Jaki humor u ciebie dzisiaj?
4: Fajny, super. Właśnie jestem na rolkach.
2: Wow, to ty jesteś sportowym świrem.
4: Tak, można tak powiedzieć.
1: No i ze sportem też jest powiązane twoje zgłoszenie. Byłaś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci 200 od Melo?
4: Tak, zgadza się.
2: A na co byś chciała te pieniądze?
4: Na co bym chciała je przeznaczyć? Moja koleżanka właśnie zaczęła prowadzić zajęcia pole dance. No i chciałabym jej zrobić taką niespodziankę i po prostu wykupić karnet na cały miesiąc.
2: Wow.
1: No proszę, proszę. No to w takim razie na takie niespodzianki bardzo chętnie dajemy kasę. I ona już do ciebie leci. Za chwilę 200 możesz wyciągać z bankomatu.
4: O, super. Dziękuję ślicznie.
3: Szybka kasa od Meloradia.

0: Boy, Music Sounds. Szybki chłopak to musi mieć na paliwo.
1: A, oczywiście. Pamiętacie słynną akcję z Wałbrzycha, o której mówiliśmy wam wczoraj? Taka bójka o paliwo.
0: No to jest update.
1: Wow.
0: I to taki dosyć ciekawy, niespodziewany.
1: Wrócimy do tego.

autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z Boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Mello Radio Giżycko na 107 FM. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
12: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: Po reklamie.

0: Kizownik w Meloradiu.
1: A teraz GTA Wałbrzych.
0: Jej, zmieniliśmy trochę klimat, bo słuchajcie, ten Wałbrzych się robi naprawdę miastem po prostu niebezpieczeństwa.
1: Tak, mówiliśmy wczoraj o tym, że faceci się pobili na stacji benzynowej o paliwo, no i dzisiaj się okazuje, że trzech z tych facetów to byli funkcjonariusze policji, a jeden z nich był komendantem miejskim w Jeleniej Górze.
0: I oni też się bili o to paliwo. Dobrze rozumiem, policja się biła o tanie paliwo.
1: Tak, czyli chyba wypadałoby dofinansować policję. W skrócie... Melo.

0: Baby Rexa i David Guetta to Sad Girls. Malo radio, tak właśnie podkręcamy tempo. Iga, czy wiesz, że w Gdańsku będą mieli najdłuższy?
1: O, a co?
0: Nie dość, że najdłuższy, to też najszerszy.
1: A największy też?
0: No właściwie tak. A co konkretnie, to mówimy? Będzie w newsach.
2: A już o 17 zagramy
0: Alabama 10. Ten numer zagramy wam punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure.

0: już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media.

0: Radio Giżycko. Co jest grane w Giżycku?
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Kino samochodowe powraca do Giżycka. Przez cały wrzesień będziecie mogli oglądać wyjątkowe produkcje filmowe, a to wszystko na placu Piłsudskiego. Wystarczy podjechać swoim autem, ustawić odpowiednią częstotliwość i cieszyć się seansem. A pierwszy już 4 września o 20:00 to film Drogówka. Wstęp oczywiście wolny. 20 września na scenie Giżyckiego Centrum Kultury stand-up i to w pierwszej lidze. Wystąpi znany, lubiany i gwarantujący dobrą zabawę Rafał Rutkowski. Pośpieszcie się, bo bilety się szybko rozchodzą. A w najbliższą niedzielę w Bystrym długo wyczekiwane, huczne wydarzenie. A mowa oczywiście o dożynkach gminno-powiatowych. Wydarzenie rusza o 13:00. Będzie smacznie i muzycznie. Gwiazdą wieczoru ma być Skolim. Wydarzenie rusza o 13:00. Wstęp wolny.
2: To są newsy na 17:00. Ula Harciarek. Zapraszam. Śledczy namierzyli wszystkich uczestników śmiertelnego pobicia kibica Hutnika Kraków. Wśród zatrzymanych są dwie osoby nieletnie, które przed zdarzeniem były w ośrodku wychowawczym. W ręce policji wpadli sprawcy pobicia na sopockim Monciaku. Wpadli nietypowo, bo łapali stopa. Akurat zatrzymał się radiowóz. Gdańsk zamówił najdłuższe tramwaje w Polsce. Będą miały blisko 47 metrów długości i pomieszczą nawet 300 pasażerów, mówi prezes spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje Maciej Lisicki.
3: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Warto jeszcze podkreślić, że nie tylko długość, ale też szerokość. Te tramwaje będą najszersze w Gdańsku.
2: Gotowe tramwaje przyjadą do Gdańska za 3 lata. Naukowcy zmierzą krople deszczu. Dzięki temu chcą lepiej prognozować ekstremalne ulewy.
4: No ja nie dość, że długi, to jeszcze szeroki, nie?
5: Wszystko na swoim miejscu. Dobrze się składa, bo mamy podobne pytanie dzisiaj do was, drodzy słuchacze.
4: Tak, to znaczy nie o tramwaj, ale tak.

0: Oki, The Chainsmokers z Malo Radio. Tak podkręcamy tempo.
1: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie.
0: No, próbowałeś.
1: O, albo proszę, nie rób tak.
0: Przestań. Daj sobie spokój.
1: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? Czekamy na odpowiedzi od was. Głosówki wysyłacie przez WhatsAppa Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
0: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? To jest nasze dzisiejsze pytanie.
1: Mam nadzieję, że to nie jest twoja codzienność.

0: DJ Fresh i Teora, Hot Right Now w Melo Radio. Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? Dostaliśmy masę tekstówek, ale jesteśmy spragnieni głosówek.
1: Tak jest, ale oczywiście czytamy wasze wiadomości, na przykład... O, Piotrek.
2: Kochanie, jaki Piotrek?
0: Ale przypał.
1: Przestań płakać.
0: Wow.
1: Wow. To niebezpiecznie się zrobiło tutaj. Artur napisał, przecież nic się nie stało.
0: Stało się właśnie.
1: Przepraszam. To jest
0: i to byłby Konrad nasz ostatni raz.
1: I no Kasia, myślę, że tutaj... Najmocniej. Planujesz wejść?
0: Ała, zabolało.
1: Już jest. Nie? I mamy jedną głosówkę.
3: Przed tobą był tylko mój dziadek.
0: Wow.
1: To w sensie, że w tym łóżku był dziadek. Może spał, wiesz, że to jest takie łóżko w spadku po dziadku. Tak.
0: Muszę wyczyścić swoje brudne myśli.
1: Wystrugane z drewna.
0: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? Czekamy na wasze głosówki i tekstówki. WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.

0: To Eli Oaks i Lawinia w Maloradiu Reasons. I tak właśnie podkręcamy tempo. To są bardzo ładne powody. A co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Zosia nam się nagrała.
1: Najgorsze, co można usłyszeć w łóżku, to pobudka.
2: Oj, tak, zgadzam się. Najgorzej o 6.
0: WhatsApp Meloradia. Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P? Nagrywacie się. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
4: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Sigala i Paloma Faith jest Lullaby.
1: Co najgorszego można usłyszeć w łóżku na literę P, to jest nasze dzisiejsze pytanie. Ja pragnę zauważyć, że Cypek mnie przeradził, bo napisał tak. Najgorzej jest, jak powiesz, pęknął.
0: To jest chyba najgorsze, co można usłyszeć, ale mamy też dwie inne propozycje.
2: Ostatnio leżymy z moją królewną przed telewizorem w pokoju pod kocykiem, oglądamy jakiś film, odwraca się do mnie tak w krycie i mówi, wiesz co, pierdnęłam.
1: Ja pragnę powiedzieć, że dziewczyny tego nie robią.
0: To zobaczymy, bo Patrycja też się nagrała.
3: Najgorsze, co można usłyszeć, to puściłem bąka.
0: A, czyli widzisz, tylko w obie chłopcy. Strony. Jak tylko chłopcy. Właśnie parytety są, bardzo dobrze.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

0: elo, jak młody White, który tu jest. Faktycznie. I zarabia w euro i w PLN.
1: A to jest dopiero bogacz,
2: bogacz.
1: Nie?
0: To nie.
1: Mm-hmm. Ja mu trzeba sprawdzić jego zeznania podatkowe.
0: Może lepiej nie.
2: No właśnie, przestraszymy się.

0: Dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
2: I jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
2: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
2: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
2: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl. Mega.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu

0: 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
3: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
4: i mocno podkręcone tempo.
5: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
3: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
2: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
1: Autopromocja. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
6: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Zarzuty usłyszał kierowca ciężarówki, który na A1C wjechał w ekipę remontującą jezdnię. Jest podejrzany o nieumyślne sprowadzenie katastrofy, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
7: Śledztwo prokuratury będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowych.
6: Alkomat wykazał, że kierowca był trzeźwy. Kierowcy, nie miejcie złudzeń, program CPN nie wróci, mówi minister energii Miłosz Motyka. Powodem jest bardzo napięty budżet państwa. Poseł Łukasz Mejza ma zatrzymane prawo jazdy, powodem przekroczenie limitu punktów karnych. Turcja ponownie najpopularniejszym wakacyjnym kierunkiem Polaków, wynika tak z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na drugim i trzecim miejscu są Grecja i Bułgaria.
8: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: Idę w Melo.
1: No i 18 już minęła, Pychu z tej strony, siemano, to jest Melo Radio. Ewa Chodakowska rozstała się z mężem, jak czytam, byli ze sobą 17 lat, ale ich związek dziś dobiegł końca. No ale mam nadzieję, że nasz związek z dobrymi wieczorami jeszcze będzie trwał i to bardzo, bardzo długo, bo ja fajnie pogram. Bibi Rexha i Faithless, New Religion, to na sam początek. No to co, lecimy? Tu Pychu jeszcze raz, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

ale to jest dobre. Fate, Alan Walker i Ava Max w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 9 minut po 18, a do naszej meloradiowej rodziny dołączają nowi koledzy. O tym więcej już za moment. A to Cleo.

Ale ona jest super. No w końcu Supergirl. Ciekawa, o kim nagrała ten numer. Hanna na klapy w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo z buziaczkami dla wszystkich super dziewczyn, które teraz słuchają. Chłopaków też, a co? 19 minut po 18 na zegarach, a na naszą antenę wbijają oni. Słuchajcie, nasza rodzina Meloradia się powiększa. No i już w sobotę w ramach Dobrego Melo posłuchacie premierowo seta od Blaster Jacks. To holenderski duet DJ-ów, który dołącza do składu naszego Dobrego Melo. Przypominam, w piątki od 22 i w sobotę od 20. Prawdziwe, dobre Melo, jedyne w swoim rodzaju, czyli sety muzyczne od najlepszych DJ-ów na świecie. Tylko na antenie Meloradia, bo gdzieżby indziej. Na domówki w sam raz. A teraz numer, który jest w sam raz w sumie do wszystkiego. Gdziekolwiek nie jesteście, on dobrze siądzie. Silva Bumpa i On Tonight w Meloradiu.

0: What if? Takie pytanie niczym o przyszłość sobie kiedyś mędrcowie zadawali. Teraz zadaje Neptunika. To Meloradio, podkręcamy tempo, 28 minut po 18 na zgarach. Pychu z tej strony, siemano. To była jedna z naszych nowości, których wieczorami gramy wam całą masę i bardzo dobrze, bo warto być na bieżąco z tym, co w muzie. No a jeszcze w tej godzinie powiem wam, że prawo jazdy to jest taki dokument, który każdy może mieć, ale to w sumie nie wszyscy powinni.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Co?
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Media Expert, taniej masz. Po reklamie.

Burn to Love. No i fajnie. Gabry Pantheon, Paulina i Natasza. Wieczór nam się rozpędza. No a w gasy czytam depnął też 15-latek w Kępnie. To w Wielkopolsce. Jak czytam, pewnej nocy wziął warte prawie 2 miliony mega luksusowe auto od swoich starych. No i wybrał się na przejażdżkę. 15-latek, przypominam. No ale trochę nie wyrobił na pewnym zakręcie, no i wpadł w barierki. Na szczęście nikomu nic się nie stało, poza oczywiście samochodem. Auto do warsztatu musiało trafić. No a on chyba trafi do swojego pokoju, na szlaban, dopóki nie zda praktyki.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
10: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
11: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
12: Ach, herbat kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
11: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
12: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
10: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gang zaradniaków.
13: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: słuchaj na 107 FM. Idę w melo.
1: No i mamy już 19 na zegarach, to ten moment, żebyście spróbowali wejść do mojej głowy. To trochę niebezpieczne, ale jak to mówią, co nas nie zabije, to nas wzmocni, więc możemy spróbować. A wcześniej gramy, obiecane kilka minut temu, Self-Aware. To na początek. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Whatever turns you on, Axwell, Iban w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo, 8 minut po 19. To dobry moment, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i zgadujecie, co to takiego. No a dziś po głowie chodzi mi rzecz, bez której wielu nie wyobraża sobie wyjść z domu. No i może ta rzecz być różnej wielkości. 321-321-777, ten numer zapiszcie, za chwilę się wam przyda, żebyście zgadnęli, o czym myśli Pychu.

0: A my tę panią też bardzo dobrze znamy i mega się z tego powodu cieszę, bo to fajna dziewczyna. Gosia Lambery, Ostatni most w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 19.18 na zegarach, a ja mam ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: Jak co wieczór wchodzicie do mojej głowy, jak co wieczór nie obiecuję, że dacie radę, bo to moja głowa jest naprawdę trudnym przypadkiem, ale może komuś się uda odgadnąć, o czym myśli dzisiaj Pychu. Zasady są proste, daję wam podpowiedzi, wy dzwonicie pod 321-321-777, no i próbujecie zgadnąć, co to takiego. Dziś chodzi mi o rzecz, bez której wielu nie wyobraża sobie wyjść z domu, no i ta rzecz może być różnych wielkości. No to czekam na wasze telefony z niecierpliwością ogromną, przebieram nóżkami, aż ktoś zadzwoni, będę mógł odebrać i z wami porozmawiać. 321-321-777, no to widzę, że ktoś już dzwoni, a jak ktoś się dzwoni, no to ja odbieram. Halo?
2: Witam, ja dzwonię w sprawie konkursu.
0: No cześć, jak masz na imię?
2: Arek, z Warszawy jestem.
0: Arek, no to dawaj, o czym myśli Pychu?
2: O telefonie.
0: Nie, nie chodzi o telefon, ale dobry strzał, ale nawet dość blisko mogę podpowiedzieć. To odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Kasia.
0: No cześć Kasia, przycisz radio, będziemy się bardzo dobrze słyszeć w słuchawce. Powiedz, o czym myśli Pychu?
3: Dobra, włączam się. Myślę, że to mogą być klucze do domu.
0: A, nie chodzi o to, choć no, z domu wyjść bez kluczy byłoby trochę średnio. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
4: Halo, Adrian.
0: No cześć Adrian, no to o czym myśli dzisiaj Pychu?
4: O portfelu?
0: Nie, nie chodzi o portfel. Słuchajcie, jeszcze jeden telefon odbieram. Halo, jak masz na imię?
5: Bartek.
0: No cześć Bartek, to o czym myśli Pychu?
5: Mi się wydaje, że słuchawki.
0: No rozbiłeś stary bank. Ty sobie wyobrażasz się z domu bez słuchawek wyjść?
5: No co, ty cały czas muzyka musi grać.
0: Czekaj, czekaj.
5: Oczywiście melą w słuchawce.
0: Właśnie to chciałem powiedzieć. Nieważne jakie słuchawki, ważne, że melogra wtedy jest zdecydowanie lepiej.
1: O czym myśli Pychu?

0: ten numer to World Away. A gość, który go wykonuje, to Griffin. Razem z nim Bunt i Ines. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. To jedna z naszych nowości, a tych nowości mamy dla was całą masę. No i na wszystkie wasze ulubione i świeże numery możecie głosować oczywiście na meloradio.pl. W 30 Meloradia kolejna lista hitów już w piątek po godzinie 18. Bardzo was na nią zapraszam. A za moment coś starszego. I nie chodzi o gościa, tylko o muzykę, żeby była jasność. In and Out of Love, Armin van Buuren. On za moment zagra.
1: Meloradio. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.

0: na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska.
8: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Bocian! Patrz! Bocian!
13: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
14: Odlatujemy, odlot!
13: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.00.

Avicii w Melo. To Waiting for Love w wolnym tłumaczeniu, czekać na miłość, ale ile na tę miłość można czekać? Tak, pewnie można sobie zadać takie pytanie. No są tacy, którzy uważają, że do momentu, kiedy znudzi nam się pranie tylko swoich majtek w pralce, albo do takiego, kiedy chcemy kogoś, kto je z nas ściągnie.

0: tabletka a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: w sztaty w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo, za chwilę 20.
1: A już o 20 zagramy.
0: Ale farby i body talk. Będzie fajnie. Ten numer punktualnie o pełnej na antenie Melo.

0: patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Szkołę ogarniamy.

kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

0: idę w Melo.
1: 20 już prawie na zegarach. Słuchajcie, właśnie czytam, że dziś mamy dzień dużego rozmiaru, więc ja mogę świętować. Mam tak duży rozmiar, że niektóre sklepy nie produkują aż tak dużych koszulek i bluz.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: Pychu z tej strony. Siemano, body talk. Ale Farben, Irene Miller, ani na początek, Sean Baker już za moment będzie giwa.

Dub Dogs w Melo. So, how does it feel? Tak podkręcamy tempo. 14 minut po 20 na zegarach. Wysłuchacie Melo Radia. Pychu z tej strony, siemano. Mi się ostatnio na czole zmarszczka pojawiła, no i przyznam, że się przestraszyłem, więc stwierdziłem, że muszę znaleźć tipy, co zrobić, żeby starzeć się wolniej. No i podobno, jak wyczytałem, mądre głowy mówią, że trzeba spać i to w konkretnych, nie tyle że porach, tylko czasach spania, od 6,5 do 8 godzin. Nie mniej i nie więcej. No szkoda, że nasz budzik po 10 przełożonej drzemce tego nie uznaje.

król jest tylko jeden. Jest to Oli Aleksander z Years and Years, z czasów, kiedy ta grupa jeszcze funkcjonowała. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. 20:27 na zegarach. King za nami, za chwilę Liwka, o którą muszę przyznać trochę się martwię, bo jak śpiewa, nie widzi poza tobą nic. I to trochę przerażające, bo terminy do okulisty na NFZ bardzo długie. Ale numer wyśmienity. Nowa Liwka już teraz w Melo.

0: Życie jest piękne. Beautiful Now. To Zed i John Bellion w Melo. 18 minut do 21 nam zostało.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Oto czas na kolejną nowość tego wieczora. Iben, tego gościa znacie z anteny Meloradia z numeru Hearts. Podbił wasze serca, listy hitów i też zawartość swojego portfela. Tym razem ma dla nas zupełną nowość. Razem z Easy Bizu nagrali All of My Love. No to sprawdźmy, czy wam się spodoba.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Słuchajcie, ten program bawi i uczy, a podróże podobno kształcą, więc zabrałem was na taką, na Wyspy Brytyjskie. Shane Cott i Get Out My Head w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 21 już za moment.
1: A już o 21 zagramy
0: Shimza i Fire Fire. Ten kawałek punktualnie o 21 przejmuje playkę Meloradia. Inni jeszcze będą gadać, smęcić, zanudzać, a my go już zagramy.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygraj za trójkę, a do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
12: Bo tylko do drugiego

0: kaloszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.

0: idę w melo.
1: No i to już jest taka godzina, kiedy nawet jak jesteście w pracy do 22, to możecie mieć troszkę bardziej wywalone. No szef to już pewnie zastanawia się, na którym streamingu film odpalić, a nie jak tam wypracujecie.

0: Smutna dziewczyna nas rozwesela. Taki to przewrotny los. Sad Girls, Save My Love. Ale jak też śpiewał nasz polski wieszcz narodowy Kizo, nie ma zamiaru się smucić, tylko zatracić w tym, co najlepsze. Wam też to polecam. 14 minut po 21, a jak się zatracić, to w pieniądzach. A w czym żeby innym? A my taką kasę mamy dla was, szybką kasę nawet, i to bardzo szybką, no bo zasady są takie, że jak już zadzwonimy do was i wygracie, no to w ciągu minuty nawet możecie mieć tę kasę u siebie, bo wystarczy, że pójdziecie do bankomatu. Ale najpierw trzeba się po nią zgłosić, meloradio.pl, tam jeżeli chcielibyście wydać, a w sumie to wygrać, a potem wydać 200, to wpisujcie nam wasze pomysły, tak jak zrobiła to jakiś czas temu Anita.
1: Na podwójną randkę z koleżanką i kolegą.
0: Ulala, tu był gruby wieczór. Jak wy chcecie sobie też taki zapewnić, nic prostszego, meloradio.pl, tam wbijacie i się zgłaszacie. Meloradio. Jest to On My Way. To już teraz wysłuchacie Meloradia. 21:15 na zegarach.

Easy on my heart. To Gabry Ponte, który odmłodził numer Kaskady. Takie cuda się dzieją. 29 minut po 21 na zegarach, a ja przyglądając sobie internet między wejściami trafiłem na ciekawy nagłówek. Milioner ani razu nie spał w łóżku ze swoją partnerką. No może duże liczby to on miał tylko na koncie. Nie na miarce.

0: Reasons to Ila Jokes i Lawinia w Meloradiu. Recykling dalej jest modny, jak słychać. Kiedyś, tam jeszcze za czasów Mieszka pierwszego, to było Bittersweet Symphony. Teraz zupełnie nowy hicior. 17 minut zostało nam do 22. Wysłuchacie Meloradia, a panowie grają w Pucharze Polskim. Trwają mecze. No i Krakowia dziś została sensacyjnie wyeliminowana przez Znicz Pruszków. Wczoraj Legia Warszawa odpadła najszybciej w historii z Motorem Lublin. Zaskoczeń też nie brakowało, jeżeli chodzi o mecz Wisły Kraków, bo ona też już zakończyła swoją przygodę w Pucharze Polski, a teraz trwa mecz Widzew Łódź Korona Kielce i 0-0 aktualnie. No panowie, ruszcie się, my chcemy bramki, no. Bądźcie duzi, bo was inaczej Natalia Nykielo krzyczy.
1: Ten nudny dzień, niech chlujnie w nim ty.
0: I dużo goli poprosimy.

Say Something. No to jak każą, no to już gadam. Sony Federa i Becky Hill w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 22. Już za moment wybije i to chyba dobra wiadomość, bo czwartek coraz bliżej, a to oznacza, że też coraz bliżej jest weekend. Hurra!

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Słuchaj na 107 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Elo Radio Giżycko.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
3: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie, nie przegryj

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzę.

0: Piotr Życko. Słuchaj na 107 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Mona Lisa, mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

się nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.